0: Autopromocja.
1: Napisz, proszę.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

3 minuty pozostały do godziny 6. Oczekujemy już na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam na tej mszy świętej u tronu Jasnogórskiej Pani. Wszystkich kapłanów, gości. Witam również was, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, czciciele Jasnogórskiej Pani. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Są tutaj wraz z nami w kaplicy Matki Bożej pielgrzymki, grupy zorganizowane, między innymi pielgrzymka z Kosieczyn w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z księdzem Andrzejem Drutelem. Jest też pielgrzymka ze Zręcin w archidiecezji przemyskiej wraz z kapłanami księdzem Wacławem Sodra, proboszczem, i księdzem Edwardem Stępniem oraz pielgrzymka z parafii świętej Kingi w Kowalach w archidiecezji gdańskiej wraz z księdzem proboszczem Wiesławem Srogoszem. Wszystkich serdecznie witamy, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja modlę się w intencjach ukrytych w niepokalanym sercu Maryi, ojciec Dariusz za świętej pamięci Jana Żakowskiego, ksiądz Grzegorz Weiss za świętej pamięci Renatę Weiss, Tadeusza i Grażynę Łukasińskich oraz Henryka Herek. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych. Na początku mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy mogli godnie w niej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jak po umarłym, zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie: czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im: Pan skierował do mnie te słowa. Powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg: oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście od miecza, poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać, ani spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Pan. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Ewangelia z dzisiejszej liturgii słowa mówi, że gdy Pan Jezus opuszczał już miasto, wybierał się w drogę do innego miejsca, przybiegł wtedy do Niego pewien człowiek, młodzieniec, zatrzymał się przed Nim. Trzej ewangeliści opisujący tę scenę mówią, że ten młody człowiek zajmował wysoką pozycję społeczną. Był zamożny. Upadł przed Chrystusem na kolana i zadał mu podstawowe dla każdego człowieka pytanie: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus stoi w otoczeniu swoich uczniów, którzy przyglądają się i przysłuchują tej scenie. W tym otwartym dialogu Pan zaczyna od udzielenia mu ogólnej odpowiedzi. Znasz przykazania i wylicza je. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Młodzieniec zaś odpowiedział Panu Jezusowi: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Co mam dalej robić? Kiedy ten człowiek wyznał, że od młodości był wierny przykazaniom, w oczach Chrystusa odmalował się wyraz pochwały i sympatii. A jednak nie pozostawił go Pan Jezus w stanie jego dobrego samopoczucia, zadowolenia z samego siebie. Pan Jezus w takim stanie go nie zostawił. Zresztą ten człowiek, mimo iż był materialnie dobrze sytuowany, najwidoczniej odczuwał jakiś niedostatek. Pragnął czegoś więcej. To, co miał mu, nie wystarczało i nie zadowalało go. Może podejrzewał, że nie można się tak bardzo rozkoszować skarbami tego świata, aby sobie zapewnić skarb życia wiecznego. I Pan Jezus nawiązuje do tego pragnienia. Owszem, będziesz miał skarb w niebie, ale w tym celu sprzedaj wszystko. Wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. I w tym momencie skończyło się to dobre samopoczucie tego człowieka, jego samozadowolenie. Pan Jezus obudził go. Młodzieniec przejrzał. Dalej w Ewangelii, zwłaszcza u świętego Marka, czytamy przekaz właśnie Markowy, że Pan Jezus tłumaczy uczniom dokładniej, o co chodzi. Zamożność sama w sobie wcale nie jest niczym złym, lecz trudno wejść do królestwa tym, którzy w dostatkach, właśnie w tych materialnych skarbach, pokładają swoją ufność. Nie zamożność, lecz zbytnie zaufanie, jakie ktoś w nie pokłada, może być dla człowieka zgubne. Dobra materialne to są wartości pozytywne. One są na nasze usługi, ale nie powinno być na odwrót. Człowiekowi nie wolno stać się ich czcicielem, ich niewolnikiem. Dobrobyt to rzecz pożyteczna, nawet potrzebna. Jak długo ktoś w nim nie zaślepia, jak długo nie położy w nim całej ufności i nadziei, dopóty jest to dobre. Nie chodzi o to, aby ktoś koniecznie rozdał to, co ma, lecz aby gotów był to uczynić, gdyby to było konieczne dla zbawienia. Kto nie czuje się do tego zdolny, daje dowód, że stał się niewolnikiem dóbr materialnych. Bogactwo jest więc o tyle niebezpieczne, że może ono kogoś pozbawić wolności, sprawić, że człowiek staje się niewolnikiem właśnie tego bogactwa. Może też ono napełnić człowieka próżnością, takim zadufaniem w sobie. Ktoś może uznać, że obejdzie się bez łaski, bez miłosierdzia Bożego, że sam sobie poradzi, postać go na to. O jakże wielkim jest błędzie. Aby iść za Chrystusem, musimy mieć duszę wolną, niczym nieobciążoną. Liczne bogactwa tego młodzieńca stanowiły wielką przeszkodę do przyjęcia wymogu Jezusa, najtrudniejszego wymogu w jego życiu. Bóg wzywa nas wszystkich do świętości, do wielkoduszności, do oddania się. Do wszystkich nas powiada w głębi serca: przyjdź i chodź za mną. Na zaproszenie Chrystusa nie można odpowiadać w sposób przeciętny, połowiczny. On nie chce uczniów oddanych tylko tak na pół, tylko tak na trochę, z licznymi zastrzeżeniami. Nie chce takich uczniów. Ten młodzieniec nagle stanął twarzą w twarz ze swoim powołaniem, którym było całkowite oddanie się. Spotkanie z Jezusem odkrywa przed nim podstawowy sens i zadanie jego życia, a jednocześnie oczom Chrystusa ukazuje się jego rzeczywista gotowość. Sądził, że spełnia wolę Bożą, ponieważ wypełniał przykazania prawa. To mu sprawiało też zadowolenie i radość. Myślał, że jest w porządku, że jest blisko Pana Boga. Kiedy Chrystus stawia przed nim warunek całkowitego poświęcenia się, obnaża się jego wielkie przywiązanie do rzeczy materialnych i słabe umiłowanie woli Bożej. Scena ta powtarza się również i dzisiaj, każdego dnia, z każdym z nas. Ów młodzieniec odszedł zasmucony. Nie chciał odpowiedzieć na łaskę. Odszedł wielce zasmucony, ponieważ radość jest możliwa jedynie wtedy, kiedy się jest wielkodusznym, kiedy się jest oderwanym od rzeczy. Życie napełnia się radością, kiedy okazuje się absolutną gotowość do pełnienia woli Bożej, która wyraża się zarówno w codziennych, drobnych rzeczach, jak i w decydujących momentach naszego życia, w sprawach wielkich. Aby iść za Chrystusem, musimy być wolni od wszelkich więzów. Liczy się jedynie Chrystus. Wszystko pozostałe tylko w Nim i dla Niego. Liczy się Chrystus. Prośmy dzisiaj Pana, aby nas przemienił, aby w każdej chwili mógł skutecznie na nas liczyć, a także byśmy bezwarunkowo i bez ociągania byli gotowi spełnić to, co On zechce, czego zapragnie. Prośmy Matkę Najświętszą, do której pielgrzymujemy. Dzisiaj rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej. Szczególny czas łaski dla nas, czas przygotowania do tej uroczystości. Prośmy Matkę Najświętszą, aby prowadziła nas dobrą drogą do świętości, aby dawała nam wzór wiary, byśmy się jej postawą umacniali. Amen. Dobremu i miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby i błagania.
2: Wspieraj pasterzy całej wspólnoty Kościoła, aby na wzór Matki Bożej stale realizować swoje powołanie do służby Bogu. Ciebie prosimy. Wspieraj rządzących narodami, aby sprawiedliwie i z wielką troską traktowali ludzi chorych, cierpiących i samotnych. Ciebie prosimy. Wspieraj swoją łaską walczących z nałogami i uzależnieniami, aby odnaleźli siły i powrócili do dobrego oraz godnego życia. Ciebie prosimy. Wspieraj ciężko pracujących, zwłaszcza przy tych rocznych zbiorach, aby za swój codzienny trud cieszyli się uznaniem całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wspieraj odchodzących z tego świata, a zmarłych przyjmij do swojego królestwa, aby radowali się szczęściem wiecznym w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Wspieraj nas wszystkich otaczających ołtarz Pański, abyśmy walcząc z grzechami i słabościami, przez wiarę i osobistą modlitwę budowali Królestwo Marii w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy.
1: Dobry Boże, który w świętych dajesz nam orędowników i wzór życia, wysłuchaj naszych modlitw, gdy uciekamy się do Ciebie przez ich wstawiennictwo i spraw, byśmy z nimi cieszyli się Tobą w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszym ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii i zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:
2: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

mój wam dają. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przy środę kaplicy, dlatego prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jedno tylko ogłoszenie, jak już wspominałem w kazaniu. Od dzisiaj, od 17 sierpnia do 25, przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, zapraszamy na msze święte nowennowe tu w kaplicy o godzinie 7, nauka nowennowa, a o godzinie 18 na szczycie jasnogórskim. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. 17 minut pozostało do godziny 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w poniedziałek 17 dnia sierpnia na naszej antenie. Teraz Błażej Król. Za oknem powoli budzi się dzień.

To był Jeff Buckley na antenie Radia Rodzina. Dziś dzień pozytywnie zakręconych. My jesteśmy pozytywnie zakręceni każdego dnia, a dziś pozdrawiamy szczególnie tych, którzy zakręceni są o poranku. Może

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Do poszkodowanych w wypadku na Węgrzech poleciał polski rządowy samolot. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Leon XIV pozdrowił kobiety pielgrzymujące do piekar śląskich. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku, Marcin Starzec.
2: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
3: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
2: Mówiła wojewoda. Nadal nie ma informacji, czy pierwsi z poszkodowanych będą mogli wrócić do kraju. Samolot jest przygotowany do tego, żeby zabrać ze sobą część pacjentów.
3: Te decyzje będą podejmowane również w dniu jutrzejszym.
2: Wojewoda przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku. Wciąż trwa bowiem ich identyfikacja.
1: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
4: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł 41 groszy.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Papież w Castel Gandolfo spotkał się wczoraj z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Bezpośrednio po niej Leon XIV skierował szczególne pozdrowienie do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich.
6: Salutary i Polaki.
7: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach śląskich na Górnym Śląsku.
6: Nell'Alta Slesia.
1: Co roku przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej spotykają się kolejne pokolenia kobiet. Babcie, matki, córki i wnuczki. Centralnym punktem tegorocznego spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. W swoim wystąpieniu Leon XIV zaapelował również o zaprzestanie działań wojennych i przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tzw. złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Naukowcy uznali zakwit tego fitoplanktonu za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów. Doprowadził on również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno-Duże w 2024 roku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 4 minuty po godzinie 7 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj deszczowo, temperatury także troszeczkę spadły po ostatnim upalnym weekendzie. Popada i zagrzmi. Lokalnie burze możliwe w m.in. w Wołowie Szklarskiej, Porębie czy Kłodzku. We Wrocławiu maksymalnie dzisiaj będą 22 stopnie. Aktualnie mamy tutaj 17 stopni. Deszczu możemy spodziewać się od godziny 11.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama.
11: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
13: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
13: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
13: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
14: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodry pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Słuchacie Radia Rodzina. Dzień dobry. Dzisiaj jest poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Między innymi obchodzimy dziś dzień pozytywnie zakręconych.

0: Dzisiaj obchodzimy także Dzień Lumpeksów. Ciekawa jestem, czy zdarza wam się odwiedzać second-handy. Dla mnie to jest coś tak zupełnie oczywistego jak powietrze. Moja mama prowadziła second-hand, kiedy była małym dzieckiem i otaczały nas ciuchy. Ale korzyści z odwiedzania second-handów jest bardzo wiele. Opowiem o tym już za chwilkę.
1: Tu Radio Rodzina.

20 minut po godzinie 7 to wrocławski zespół Gosza na antenie Radia Rodzina. Jak wspomniałam, dzisiaj w poniedziałek, 17 sierpnia, obchodzimy Dzień Lumpeksów. Bardzo miłe święto. Bardzo lubię second handy. Tak jak mówiłam, moja mama prowadziła taki, kiedy byłam małą dziewczynką i zawsze miałyśmy w domu bardzo, bardzo, bardzo dużo ubrań na każdą okazję. Otaczały nas kartony butów i uwielbiałam się przebierać właśnie w te wszystkie stroje, kiedy byłam dzieckiem. Moja mama była też krawcową, więc to zawsze pomaga w jakichś przeróbkach i ma się nieco większą wiedzę, jeśli chodzi o materiały. I właśnie w second handach można znaleźć prawdziwe perełki, dosłownie za grosze. Ma te jakieś sweterki kaszmirowe z jedwabiu. Zachęcam gorąco, by tą przygodę przeżyć poszukiwań. Można tam znaleźć naprawdę ciekawe ubrania. Myślę, że o wiele lepszej jakości niż te dostępne w popularnych sieciówkach i te ubrania mogą nam naprawdę na długo posłużyć. To jest takie dawanie drugiej szansy rzeczom, czy nawet trzeciej, czy czwartej szansy. Po lekkim odświeżeniu ta odzież może nam bardzo, bardzo długo służyć. Co prawda trzeba się uzbroić w cierpliwość i w taki zmysł łowcy, kiedy wybieramy się do second handu, ale jak to mówi się, kto szuka, ten znajdzie.

0: Jakiś już czas temu rozmawialiśmy na naszej antenie z Elżbietą Stecką, która prowadzi takie miejsce we Wrocławiu nazywane Dzielciuchem. Dzisiaj to się dobrze wpisuje w dzień, jaki obchodzimy, czyli Dzień Lumpeksów, a Dzielciuch to nie do końca lumpeks, tylko takie miejsce, do którego możemy przynieść ubrania, ubranka dziecięce konkretnie, i je tam zostawić, a za otrzymane w ten sposób punkty kupić coś na miejscu, co aktualnie nam jest potrzebne. Jak wiemy, dzieci wyrastają z ubranek bardzo szybko i czasami nie sposób znaleźć chętnych, a właśnie to wyrzucanie do jakichś kontenerów jest trudne.
1: Ela Stecka z wrocławskiego Dzielciucha.
0: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I porozmawiamy właśnie o tym, czym jest ten dzielciuch. Co, o takiej zagadkowej nazwie, ale możemy domyślać, że związany jest i z ubraniami, i z dzieleniem się, zgadza się?
2: Tak, dokładnie, doskonale to rozpracowałeś.
0: Jak możemy przedstawić to miejsce naszym słuchaczom, słuchaczkom?
2: Dzielciuch to jest taka inicjatywa, która polega na tym, że zajmujemy się ubrankami dziecięcymi. Pomagamy rodzicom zarządzić tymi ubrankami. Możesz do dzielciucha przynieść ubranka, za przyniesione ubranka otrzymujesz punkty, które obniżają ci cenę zakupu nowych ubranek. A ceny w dzielciuchu zaczynają się już od złotówki, więc można sobie ubrać dziecko od 0 do 14 roku życia w bardzo dobrej cenie, z tym duchem ekologicznym.
0: Mnie to, powiem szczerze, od razu zainteresowało, bo mam dwoje dzieci i zawsze jest ten problem, co zrobić z ubrankami, których już nie potrzebujemy, i wiem, że ten problem jakby jest znamienny w ogóle dla rodziców, którzy właśnie nie mają się już z kim podzielić tymi ubrankami, więc podpowiadamy, co z nimi zrobić. Udajcie się właśnie do wrocławskiego Dzielciucha. Gdzie on się znajduje, podpowiedz naszym słuchaczom.
2: Dzielciuchów we Wrocławiu mamy dwa. Jeden jest na ulicy Pretwicza, pozdrawiamy Kasię, a drugi to mój na ulicy Milickiej. Natomiast Dzielciuch działa też w formie online i coraz bardziej zauważamy, że ta forma online jest wygodna, ponieważ dla mnie dzielciuch jest zupełnie dodatkowym zajęciem. Ja jestem normalnie etatowym pracownikiem korporacji, a dzielciuch to jest moja dodatkowa rzecz, więc nie mogę za dużo przyjmować wizyt stacjonarnych, bo nie mam tyle czasu, ale bardzo chętnie wyślę paczkę z ubrankami, więc to jest tak naprawdę dla całej Polski, całego Dolnego Śląska inicjatywa, więc możesz przyjść odwiedzić dzielciucha, wtedy umawiasz wizytę przez kalendarz, wejdź na stronę www.dzielciuch.pl, tam wybierzesz sobie klub, umówisz wizytę, albo wejdź na tą samą stronę www.dzielciuch.pl, wybierz ubranka, zamów sobie paczkę z dostawą do wybranego paczkomatu i też możesz się cieszyć ubrankami. I w drugą stronę działa to tak samo. Na wizytę możesz przynieść ubranka, ale możesz je także wysłać do jednego z klubów, na przykład do koleżanki w Powicku lub do koleżanki w Trzebnicy.
0: Super, brzmi zachęcająco. Powiedzmy jeszcze, że Dzielciuch to jest taka inicjatywa ogólnopolska, tak? Działa na terenie całego kraju. I z tego, co widziałam na stronie internetowej, Dzielciuch wspiera też różne takie mniejsze inicjatywy, prawda?
2: Tak, Dzielciuch wspiera charytatywnie różne inicjatywy, zbiórki, osoby potrzebujące. Część dochodów, które Dzielciuch ma z sprzedaży tych ubranek, może obrotów tym ubrankami, przeznaczamy na wsparcie celów charytatywnych. Także kupując ubranka, jeszcze część tego, co zostawiasz w Dzielciuchu, trafi dla potrzebujących.
0: Czyli po prostu jest to chyba potrójna albo poczwórna radość, nie tylko z dzielenia się tymi niepotrzebnymi już nam ubrankami, pozyskiwania ich w jakiejś bardzo promocyjnej cenie, a dodatkowo jeszcze wspieramy jakieś oddolne inicjatywy, tak?
2: Tak, no to jest taki pomysł. Dzielciuch zaczynał jako fundacja zupełnie na zasadzie wymiany takiej totalnej, czyli przynosisz, zabierasz. Ten model się nie sprawdził, ponieważ jeszcze być może społeczeństwo nie było dojrzałe do tego, tak mi się wydaje. Bardzo dużo rzeczy zostawało przynoszonych w takim bardzo złym stanie, tak naprawdę, które powinny trafić już do utylizacji, a ubranka w bardzo dobrym stanie były brane przez osoby naprawdę hurtowymi ilościami, potem gdzieś odsprzedawane dalej, więc wypaczyły tą ideę wymiany takiej zupełnej. Stąd też trochę tak działamy. Jeśli coś jest za darmo, to ludzie tego nie szanują. Tak jest. To ze wszystkimi inicjatywami. Dużo ich prowadziłam i to widzę. Jeśli już gdzieś coś trzeba włożyć, to też człowiek to bardziej szanuje. I ta współpraca spowodowała, że bardzo dobrej jakości ubranka do dzielciucha trafiają. Bardzo dobrej jakości ubranka możesz przez to wziąć. I tak to się wtedy ładnie zazębia i toczy. Dlatego też jesteśmy w stanie część dochodów przeznaczać na cele charytatywne.
0: Zatem nasi słuchacze, mamy tatusiowie, ciocie, dziadkowie, słuchajcie, wybierzcie się do wrocławskiego Dzielciucha, możecie tam zrobić tanie zakupy jakościowych ubranek. Ja sama się chętnie wybiorę, Elu, odwiedzić twój sklep. No i cóż, przypomnijmy adres naszym słuchaczom.
2: Wrocław, ulica Milicka 66, ale także zapraszam na stronę www.dzielciuch.pl. Można zrobić zakupy online z dostawą do paczkomatu.

0: To Karolina Baszak na antenie Radia Rodzina, już 40 minut po godzinie 7, a ja zapraszam na kalendarium muzyczne, nasz poranny punkt programu. Step by step, ooh
1: baby, gonna get to you girl. 17 sierpnia 1969 roku na świat przyszedł Danny Wahlberg, aktor i wokalista, założyciel boys bandu New Kids on the Block. Zespół odnosił sukcesy na przełomie lat 80. i 90., sprzedając ponad 80 milionów płyt na całym świecie. Po rozstaniu z przemysłem muzycznym Wahlberg zajął się karierą aktorską.

17 sierpnia 1955 roku na świat przyszła Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa, urodzona w Polsce, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, uznana zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy za jedną z najbardziej intrygujących postaci na obecnej scenie jazzowej.

0: Radio Rodzina.
1: Radio Rodzina.
0: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Autopromocja.

0: Budzimy się. Już kilka minut pozostało do godziny 8. Zapraszam na kalendarium historyczne, by rozruszać troszeczkę szare komórki. Przygotowała je Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 17 sierpnia. Do końca roku pozostaje 136 dni. W 1431 roku Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. W 1793 roku spłonął zamek Czocha, obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha w województwie dolnośląskim. Od września 1996 roku publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. 29 lat temu Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego, Janem Sorensenem. Data uznawana za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. W 2002 roku papież Jan Paweł II dokonał konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Sanktuarium związane jest z życiem i działalnością siostry Faustyny Kowalskiej.

0: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier. Potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. UOKiK publikuje poradnik koncertowy, gdy organizator nie dotrzymuje umowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków. I to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
0: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale, głównie na Podkarpaciu, ale i także wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żarii, Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w 3-stopniowej skali. W centrum włódzkim i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami, jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich kraju. Tam dziś do 31 stopni.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Świat potrzebuje mądrze pokornych kobiet, takich, które nie boją się uniżyć przed Bogiem i są gotowe dla Niego oraz dla ludzi robić wielkie rzeczy, mówił w niedzielę w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Hierarcha przemawiał do uczestniczek pielgrzymki kobiet i dziewcząt do piekarskiego sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
3: Niech nasza pielgrzymka stanie się wielką modlitwą wstawienniczą kobiet za kobiet. Niech żadna kobieta, bez względu na swoje skomplikowane życie, nie czuje się odrzucona przez Kościół. Wy, kobiety katolickie, wy, kobiety wierzące, zjednoczcie się ze sobą, by wspólnie ewangelizować, by wspólnie nieść pomoc i nadzieję innym kobietom. Nie poddawajcie się. Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to jej zwycięstwo. Potrzebujemy tego zwycięstwa Maryi, bo to jest zwycięstwo piękna nad brzydotą, miłości nad nienawiścią, bo to jest zwycięstwo czystości nad grzechem, życia nad śmiercią.
0: Centralnym punktem niedzielnej uroczystości w Piekarach była msza święta pod przewodnictwem i z homilią metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Koncert czy festiwal to emocje, energia i muzyka na żywo, ale także umowa, regulaminy i prawa konsumenta. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, jest to podstawą do reklamacji, przypomina Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i radzi, co zrobić w takiej sytuacji.
4: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał Twoją reklamację. A co, jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję. Pamiętaj, Twoje prawa konsumenta działają również pod sceną.
0: Na stronie internetowej UOKiK-u znaleźć można poradnik koncertowy, który podpowie, jak działać w przypadku, gdy organizator na przykład skraca listę wykonawców, czy nagłośnienie było fatalne.
5: Już 5 minut po godzinie 7 we Wrocławiu, 17 stopni, pada deszcz za oknem. Tutaj na Ostrowie nie pada, ale może w pozostałej części miasta tak. I dzisiaj opadów deszczu możemy spodziewać się na zmianę z takim bardziej pogodnym niebem, choć niebo zasnute jest niemal całkowicie chmurami. Wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Wskazana jest na pewno poranna kawa.
6: Reklama.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 8. Pada, będzie dzisiaj padać, ale nie ma co bać się deszczu. Deszcz jest bardzo potrzebny. W końcu na nie roztopimy się, prawda? Jest taka piękna piosenka o uśmiechu, ale też o tym właśnie, że deszczu się nie boimy. Już teraz na naszej antenie pogodno.

0: 17 minut po godzinie 8. Za nami audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Podczas całych wakacji zabieramy Was na Dolny Śląsk. Różnymi szlakami poruszamy się po nim. Pokazujemy Wam miejsca warte odwiedzenia. Tym razem odwiedziliśmy różne dolnośląskie miasta, pokazując, jak wartościowo spędzić tam czas w ramach takiej krótkiego wypadu, czyli city breaku. No i pierwszym punktem był oczywiście Wrocław. To blisko milionowa aglomeracja, która tętni życiem i przyciąga turystów. Tylko w 2025 roku przyjechało do nas 7 milionów osób, z czego ponad połowa decydowała się na kilkudniowy pobyt, co przyciąga odwiedzających. O tym mówi Alfred Wagner z Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, zastępca Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: To zależy od tego, kto przyjeżdża. Troszkę inaczej zagraniczny turysta z poszczególnych krajów. Z Polski to często są też turyści powracający, drugi czy trzeci raz. To są często rodziny z dziećmi, więc one mają troszkę inne oczekiwania. Jeżeli mówimy o takim klasycznym, absolutnym fundamencie i podstawie zobacz Wrocław, co jest najważniejsze we Wrocławiu, masz dzień albo dwa, musisz tu przyjechać, musisz to zobaczyć, to mówimy oczywiście o rynku perł architektury, Ostrów Tumski, na którym się znajdujemy z katedrą, też najstarsza część Wrocławia. To oczywiście fenomenalne zoo z Afrykarium i te wyniki są tam naprawdę imponujące. No i cały czas się rozbudowuje. Kompleks Hali Stulecia, fantastyczny, no, obiekt architektury UNESCO. Teraz oczywiście w wakacje ci, którzy sympatyzują z popularnym serialem Netflixa 1670, mogą taką małą panoramę, co jest oczywiście uśmiechem i nawiązaniem do kolejnego z naszych topów, czyli słynnej panoramy racławickiej, tą małą panoramę zobaczyć. Ta przestrzeń świetnie się nadaje i jest fantastycznym magnesem.
0: Największa grupa odwiedzających z kraju to mieszkańcy województw mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Wśród gości zagranicznych mamy grupy przede wszystkim z Niemiec, Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz coraz częściej spoza Europy. Pytamy turystów, co im najbardziej się podoba we Wrocławiu.
2: Najbardziej w Wrocławiu podoba mi się atmosfera. Bardzo mili ludzie na każdym kroku. Jest pełno zabytków. Wrażenie na mnie robią kościoły, katedry oraz rynek.
3: A skąd pan do nas przyjechał?
2: Spod Warszawy, niedaleko Grodziska Mazowieckiego.
3: Jest to bardzo otwarte miasto. Szczególnie polecam spacer nocą po Wrocławiu, po rynku, Ostrów Tumski. Fajne knajpy, fajne restauracje.
4: Plac, na którym można było tańczyć sambę. Było to bardzo ciekawe i bardzo mi się właśnie to podobało.
3: A miejsce, które tak najbardziej urzekło?
4: No to chyba Ostrów Tumski, taki mały nasz Watykan. Tym bardziej, że mam we Włoszech i mam porównanie. Naprawdę to miejsce mnie urzekło.
0: Ach, ten Ostrów Tumski, właśnie z tego ostrowa nadajemy dla Was. Tutaj Radio Radzina, mieści się to nasze studio. Za chwileczkę wrócimy do kolejnego miejsca, o którym rozmawialiśmy na antenie w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. To szlak City Breaków.

0: Już 30 minut po godzinie 8, a my wracamy jeszcze raz do wakacyjnej audycji, czyli wakacji na Dolnym Śląsku, która w ten weekend traktowała o różnych miejscach, o miastach Dolnego Śląska, które warto odwiedzić na kilka dni, zrobić sobie taką przerwę, czyli city break, mini wakacje. Kolejną stacją jest Legnica, to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, fascynujący punkt na mapie Polski, łączący bogatą historię Piastów z unikalnym dziedzictwem przemysłowym i powojennym. O tym, co przyciąga turystów do Legnicy, mówi wiceprezydent Aleksandra Krzeszewska.
1: Myślę, że jest to kwestia historii. Legnica przez lata była piastowska, niemiecka, niestety też radziecka, czyli ta historia słynnej Małej Moskwy, filmowa historia naszego miasta, no ale przede wszystkim też naukowa. Mamy wspaniałych mieszkańców, no i ten potencjał, jeżeli chodzi o architekturę. Mamy tutaj przykłady neorenesansu, mamy przykłady baroku, ale mamy też przykłady różnych stylów architektonicznych, idąc tylko i wyłącznie samym rynkiem naszego miasta i to jest absolutnie niezwykłe. Mamy też taki, myślę, perełkę w skali całego kraju, czyli nasz deptak, główną reprezentacyjną ulicę Najświętszej Marii Panny w Legnicy, otwiera katedra świętego Piotra i Pawła, a zamyka kościół Marii Panny Ewangelicko-Augsburski, czyli te przykłady naprawdę najwspanialszych form architektonicznych. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny, to przykłady tych obiektów historycznych, takich jak drugi najstarszy murowany zamek w Polsce, czyli Zamek Piastowski w Legnicy, ale przykłady również Akademii Rycerskiej, miejsca, gdzie napisano pierwszą na świecie maturę. To jest coś, co może przyciągać do Legnicy. I też cieszę się, że przyszliśmy do urzędu po roku 2024, po tych wyborach, bo ten potencjał drzemał w mieście bardzo długo, on był ukryty i wykorzystujemy to absolutnie w każdym możliwym celu już w tym czasie. Historia legnickiego lwa, historia przede wszystkim właśnie ta niemiecka, radziecka. To jest takie połączenie, którego nie ma w żadnym innym mieście na Dolnym Śląsku. I ja mogłabym opowiadać o Legnicy godzinami, bo jestem absolutnie zafascynowana tym miastem, a żyję tutaj. Więc myślę, że jeżeli ktoś, kto jest tutaj na co dzień, dalej odkrywa to miasto, to to jest najwspanialszy przykład tego, że to miasto jest jeszcze do odkrycia.
0: Do zakończenia wakacji pozostały 2 tygodnie, co przygotowało w tym czasie miasto dla mieszkańców i turystów.
1: Jesteśmy w końcówce wakacji, no to nie może zabraknąć zakończenia wakacji. My w Legnicy kończymy wakacje na klubowo, czyli dużą, dużą imprezą w samym sercu naszego miasta, w rynku. Oczywiście ta oferta kulturalna w mieście jest bardzo bogata. My startujemy już w kwietniu, a nie brakuje przez maj imprez takich jak Satyrykon, Kantat, Festiwal Srebro, ale jeżeli będziemy szli do czerwca, to nie zabraknie również Dni Legnicy, które już niestety się odbyły, no ale pobiliśmy rekord frekwencyjny, także muszę o tym powiedzieć i musimy się pochwalić, że łącznie na jednym koncercie zgromadziliśmy 20 tysięcy osób, co jest, no myślę, że warte podkreślenia. A jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze czeka, to imprezy takie jak wrześniowe, czyli imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, koncerty Ani Dąbrowskiej, zespołu Bratanki, Święto Ogórka, o którym już mówiłam. Wszystko będzie w połowie września, 12-14 września. Jeżeli chodzi również o takie koncerty familijne, które mamy cyklicznie, czyli niedzielę spędzamy w Parku Miejskim. Po obiedzie zapraszamy całe rodziny na koncerty do muszli koncertowej w Parku Miejskim. Nie zabraknie również takich imprez, jakie mamy przygotowane na późniejszy czas, czyli nasze jarmarki bożonarodzeniowe. Już wybiegam bardzo w przyszłość, ale ta oferta dla mieszkańców jest bogata i warto sprawdzić stronę Legnickiego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Was.
0: No za chwilę powrócimy jeszcze raz na ten szlak city breaków. To wszystko w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku, którą przybliżam, minęła, odbyła się w ten weekend.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: 40 minut po godzinie 8 w najbliższy weekend na Zamku Topacz odbędzie się zlot zabytkowych pojazdów. To Moto Classic Wrocław. Rozmawialiśmy na naszej antenie z Adamem Kornafelem, komandorem tego zlotu, który jest zarazem kustoszem mieszczącego się na zamku Muzeum Motoryzacji i Techniki. Po godzinie 10 zapraszam Was na powtórkę tej audycji, ale już teraz zapytamy, co szczególnie przyciąga odwiedzających na Moto Classic Wrocław.
1: No myślę, że zlotnictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, youngtimery, takie, które, nie wiem, jako dzieci pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
0: Jakie pojazdy będziemy mogli zobaczyć podczas tegorocznego zlotu?
1: Pełen przekrój. Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik, to jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis de Finet, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie.
0: Pojawią się także inne perełki motoryzacji. W tym roku 75. urodziny obchodzi samochód Warszawa jako samochód polski i będą tam właśnie różne Warszawy. Można powiedzieć, że pełen przekrót od pierwszej z numerem 1 po ostatnią.
1: W tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrót od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie. Przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec. Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, miał prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
0: Niesamowite.
1: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
0: Takich perełek będzie tam jeszcze więcej. Przypominam, że to w dniach 21-23 sierpnia na zamku Topacz pod Wrocławiem. Po godzinie 10:10 zapraszam Was na powtórkę tej audycji, a po niej będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenie właśnie na ten zlot.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Już 54 minuty do godziny 8, czyli za chwilę 9. Wspominałam przed chwileczką o Wrocław Moto Classic, zlocie, który odbędzie się na Zamku Topa, czy już w najbliższą sobotę, a cały weekend w zasadzie pod tym znakiem nam upłynie, ale to nie wszystko, co wydarzy się ten weekend, będzie bardzo dużo się działo, a między innymi przed nami Europejska Noc Literatury, to już 15. edycja. Europejska Noc Literatury jest bowiem z nami od 2013 roku, mówi Barbara Lisik, koordynator, z którą rozmawialiśmy na antenie Radia Rodzina.
3: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów, tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
2: Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte, można dołączyć w każdej chwili podczas jego trwania. Kuratorem tegorocznej edycji jest Filip Zawada, pochodzący z Wrocławia, artysta zajmujący się literaturą i sztukami wizualnymi. Barbara Lisik przybliża nam również znaczenie tegorocznego hasła przewodniego wydarzenia.
3: Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. No ta wspólnota w ENL-u to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach i je odkrywać.
2: Podczas wydarzenia usłyszymy fragmenty 10 książek. Będzie to m.in. Szyja żyrafy Judith Szalański czy Puchar od Pana Boga Oty Paweł.
3: Szyja żyrafy Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce. Ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli i są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
2: A będą czytać dla nas m.in. Lech Dyblik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko czy Renata Pałys. Europejska Noc Literatury to jest także możliwość zajrzenia do miejsc, które zwykle nie są publicznie dostępne. W tym roku to dzielnica Borek i tamtejsze lokalizacje. Będzie kilka otwartych, plenerowych lokalizacji jak Park Południowy, ale także będziemy mogli zajrzeć tam, gdzie śpią tramwaje, czyli do zajezdni tramwajowej Borek i tam właśnie usłyszymy fragment jednej z książek, które zostały wybrane. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Europejskiej Nocy Literatury. Tam poznacie szczegóły tego wydarzenia. To w najbliższą sobotę, 22 sierpnia.

0: Bardzo możliwy powrót już dziś pierwszych poszkodowanych na Węgrzech. Tragiczny wypadek na Litwie. W Morzu Bałtyckim utonął polski nastolatek. Kolejny apel papieża o zaprzestanie przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dzisiaj będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
1: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
0: W wypadku zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
0: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Tragiczne informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zaapelował o zaprzestanie przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo mówił o narastającej przemocy izraelskich osadników wobec mieszkańców Palestyny. Do incydentów doszło ostatnio m.in. w miejscowości Kusra koło Nablusu.
4: Ponawiam mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
0: Leon XIV skierował pozdrowienie do licznych obecnych w Castel Gandolfo Polaków, a także do uczestników tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich.
5: Cztery minuty po godzinie 9:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 18 stopni we Wrocławiu. Pada gdzieniegdzie, ale na Ostrowie Tumskim akurat teraz nie pada i będzie padać dzisiaj tak w kratkę. Niebo jest niemal całkowicie zasnute chmurami. Podobna sytuacja pogodowa w pozostałej części województwa. Tam lokalnie również mogą pojawić się burze, m.in. w Wołowie, Szklarskiej Porębie czy w Kłodzku.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w poniedziałek 17 dnia sierpnia. Dziś dzień pozytywnie zakręconych. My jesteśmy pozytywnie zakręceni dla Was każdego poranka, każdego dnia. Już teraz na naszej antenie The Cure o 9:15. Zapraszam na przegląd prasy.

z drobnym poślizgiem czasowym 17 minut po godzinie 9, a dziś sama jestem podczas tego przeglądu prasy i kilka ciekawych informacji bieżących dla Was. Jeśli jeszcze nie macie planów na najbliższy weekend, to we Wrocławiu będzie można dobrze zjeść i przy okazji spróbować swoich sił w konkursie od piątku do niedzieli, czyli od 21 do 23 sierpnia nad Odrą na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego odbędzie się kolejna edycja Gastro Miasto. To już czwarta odsłona imprezy w tym roku, a organizatorzy zapowiadają ponad 150 stoisk i dużą selekcję restauracji. Będzie sporo różnorodnych smaków od kuchni azjatyckiej, przez pizzę i pastrami, po street food i dania z grilla. Na miejscu pojawią się też kulinarne gwiazdy, między innymi Piotr Kucharski. A dla naszych słuchaczy będziemy mieć jeszcze dobrą wiadomość. Można wygrać vouchery na to wydarzenie. Będziemy o tym informować w tym tygodniu. Bądźcie z nami. To była operacja, która wyglądała trochę jak scena z filmu. Ogromny dźwig musiał podnieść 60-letni autobus Bałtyk stojący od lat nad jednym z dolnośląskich jezior, a wszystko po to, żeby zabytkowy pojazd trafił do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie i dostał drugie życie. Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki autobus, którym zajmuje się muzeum. Po zakończeniu tej skomplikowanej akcji zaplanowano również remont drugiego egzemplarza Bałtyku. A łatwo nie było przy tak wiekowym pojeździe. Każdy etap transportu wymagał ogromnej ostrożności. Dzisiaj ten autobus jest już przede wszystkim zabytkiem, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu takie pojazdy normalnie woziły pasażerów, może pamiętacie. Teraz specjaliści chcą przywrócić mu dawny wygląd i sprawić, żeby kolejne pokolenia mogły zobaczyć, jak wyglądała komunikacja sprzed lat. I trzeba przyznać, uratować 60-letni autobus potrzebny było naprawdę potężny sprzęt. Mowa oczywiście o dźwigu. Szczegóły na stronie Gazety Wrocławskiej. Tam możecie zobaczyć też fotorelacje. Jeśli dopiero planujecie wakacje na przyszły rok, warto zwrócić uwagę na wyspy, które nie są jeszcze tak oblegane przez turystów, a już szybko zyskują na popularności. W rankingu najciekawszych kierunków na 2026 rok znalazły się m.in. St. Lucia na Karaibach, portugalskie Porto Santo, seszelska wyspa Praslin czy grecki Syros oraz norweskie Lofoty. St. Lucia przyciąga przede wszystkim tropikalne przyrodą, wulkanicznymi krajobrazami i słynnymi szczytami Pitons. Porto Santo to propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć na długiej, piaszczystej plaży, ale unikać tłumów znanych z Madery. Z kolei Praslin na Seszelach zachwyca dziką przyrodą i egzotycznymi plażami. W Europie ciekawą alternatywą dla popularnego Mykonos jest Syros z piękną historyczną zabudową i spokojniejszą atmosferą. A jeśli zamiast plaży marzą Wam się spektakularne widoki, góry i fiordy, warto rozważyć norweskie Lofoty. Wspólny mianownik tych miejsc to coraz więcej osób szuka dziś nie tylko słońca i plaży, ale przede wszystkim spokoju, natury i miejsc, które nie zostały jeszcze całkowicie opanowane przez masową turystykę. A ja dorzucę jeszcze swoją wyspę. Chociaż nie powinnam, bo za chwilę wszyscy tam ruszą. Wyspa Wolin, tam mieści się Park Narodowy i to naprawdę oaza spokoju. Te plaże są niemalże puste. Mam nadzieję, że tak długo jeszcze pozostanie właśnie dzięki temu, że znajduje się tam rezerwat przyrody. To już na dzisiaj tyle. Zachęcam Was, żeby jeszcze troszeczkę pozwolić sobie na chwilę relaksu. Koniec wakacji. Jeszcze przed nami rok szkolny zbliża się powolutku. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu, trochę wytchnienia i relaksu. Dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych. My pozytywnie zakręceni dla Was jesteśmy każdego dnia.

0: Siostry Melosik na antenie Radia Rodzina, już 30 minut po godzinie 9. Dzisiaj, w poniedziałek 17 dnia sierpnia, obchodzimy Dzień Lumpeksów. Już troszeczkę o tym mówiłam, jakie korzyści płyną z zakupów właśnie tam zakupów podejmowanych. Nie tylko to jest ekologiczny wybór, ale także tani. Dajemy drugie życie ubraniom. Wybieramy często jakościową odzież, która posłuży nam na lata, no ale także w kontekście dzisiejszego dnia chciałam przypomnieć fragment rozmowy z Elżbietą, z którą rozmawialiśmy, która prowadzi we Wrocławiu właśnie taką inicjatywę Dzielciuch, gdzie ten nadmiar ubranek dziecięcych możemy oddać, a za zebrane punkty dokonać tam zakupów z jakąś zniżką. Posłuchajmy. Ze mną w studiu jest Elżbieta Elastecka z wrocławskiego Dzielciucha. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I porozmawiamy właśnie o tym, czym jest ten Dzielciuch, o takiej zagadkowej nazwie, ale możemy domyślać się, że związany jest i z ubraniami, i z dzieleniem się, zgadza się?
1: Tak, dokładnie, doskonale to rozpracowałaś.
0: Jak możemy przedstawić to miejsce naszym słuchaczom, słuchaczkom?
1: Dzielciuch to jest taka inicjatywa, która polega na tym, że zajmujemy się ubrankami dziecięcymi. Pomagamy rodzicom zarządzić tymi ubrankami. Możesz do Dzielciucha przynieść ubranka, za przyniesione ubranka otrzymujesz punkty, które obniżają ci cenę zakupu nowych ubranek. A ceny w Dzielciuchu zaczynają się już od złotówki, więc można sobie ubrać dziecko od 0 do 14 roku życia. Bardzo dobrej cenie, z tym duchem ekologicznym.
0: Mnie to, powiem szczerze, od razu zainteresowało, bo mam dwoje dzieci i zawsze jest ten problem, co zrobić z ubrankami, których już nie potrzebujemy, i wiem, że ten problem jakby jest znamienny w ogóle dla rodziców, którzy właśnie nie mają się już z kim podzielić tymi ubrankami, więc podpowiadamy, co z nimi zrobić. Udajcie się właśnie do wrocławskiego Dzielciucha. Gdzie on się znajduje, podpowiedz naszym słuchaczom.
1: Dzielciuchu we Wrocławiu mamy dwa. Jeden jest na ulicy Pretwicza, pozdrawiamy Kasię, a drugi to mój na ulicy Milickiej. Natomiast Dzielciuch działa też w formie online i coraz bardziej zauważamy, że ta forma online jest wygodna, ponieważ dla mnie Dzielciuch jest zupełnie dodatkowym zajęciem. Ja jestem normalnie etatowym pracownikiem korporacji, a Dzielciuch to jest moja dodatkowa rzecz, więc nie mogę za dużo przyjmować wizyt stacjonarnych, bo nie mam tyle czasu, ale bardzo chętnie wyślę paczkę z ubrankami, więc to jest tak naprawdę dla całej Polski, całego Dolnego Śląska inicjatywa, więc możesz przyjść odwiedzić Dzielciucha, wtedy umawiasz wizytę przez kalendarz, wejdź na stronę www.dzielciuch.pl, tam wybierzesz sobie klub, umówisz wizytę, albo wejdź na tą samą stronę www.dzielciuch.pl, wybierz ubranka, zamów sobie paczkę z dostawą do wybranego paczkomatu i też możesz się cieszyć ubrankami. I w drugą stronę działa to tak samo. Na wizytę możesz przynieść ubranka, ale możesz także wysłać do jednego z klubów, na przykład do koleżanki w Powicku lub do koleżanki w Trzebnicy.
0: Super, brzmi zachęcająco. Powiedzmy jeszcze, że Dzielciuch to jest taka inicjatywa ogólnopolska, tak? Działa na terenie całego kraju. I z tego, co widziałam na stronie internetowej, Dzielciuch wspiera też różne takie mniejsze inicjatywy, prawda?
1: Tak, Dzielciuch wspiera charytatywnie różne inicjatywy, zbiórki, osoby potrzebujące. Część dochodów, które Dzielciuch ma z sprzedaży tych ubranek, może obrotów tych ubrankami, przeznaczamy na wsparcie celów charytatywnych. Także kupując ubranka, jeszcze część tego, co zostawiasz w Dzielciuchu, trafi dla potrzebujących.
0: Czyli po prostu jest to chyba potrójna albo poczwórna radość, nie tylko z dzielenia się tymi niepotrzebnymi już nam ubrankami, pozyskiwania ich w jakiejś bardzo promocyjnej cenie, a dodatkowo jeszcze wspieramy jakieś oddolne inicjatywy, tak?
1: Tak, to jest taki pomysł. Dzielciuch zaczynał jako fundacja zupełnie na zasadzie wymiany takiej totalnej, czyli przynosisz, zabierasz. Ten model się nie sprawdził, ponieważ jeszcze być może społeczeństwo nie było dojrzałe do tego, tak mi się wydaje. Bardzo dużo rzeczy zostawało przynoszonych w takim bardzo złym stanie, tak naprawdę, które powinny trafić już do utylizacji, a ubranka w bardzo dobrym stanie były brane przez osoby naprawdę hurtowymi ilościami, potem gdzieś odsprzedawane dalej, więc wypaczyły tą ideę wymiany takiej zupełnej. Stąd też trochę tak działamy. Jeśli coś jest za darmo, to ludzie tego nie szanują. Tak jest. To ze wszystkimi inicjatywami. Dużo ich prowadziłam i to widzę. Jeśli już gdzieś coś trzeba włożyć, to też człowiek to bardziej szanuje. I ta współpraca spowodowała, że bardzo dobrej jakości ubranka do Dzielciucha trafiają. Bardzo dobrej jakości ubranka możesz przez to wziąć. I tak to się wtedy ładnie zazębia i toczy. Dlatego też jesteśmy w stanie część dochodów przeznaczać na cele charytatywne.
0: Zatem nasi słuchacze, mamy tatusiowie, ciocie, dziadkowie, słuchajcie, wybierzcie się do wrocławskiego Dzielciucha, możecie tam zrobić tanie zakupy jakościowych ubranek. Ja sama chętnie wybiorę Elu, odwiedzić twój sklep. No i cóż, przypomnijmy adres naszym słuchaczom.
1: Wrocław, ulica Milicka 66, ale także zapraszam na stronę www.dzielciuch.pl. Można zrobić zakupy online z dostawą do paczkomatu.

0: autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Czym skorupka za młodu nasiąknie? To powiedzenie sprawdza się w 100% w przypadku edukacji ekologicznej najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eko Frajda. Jakie są tego efekty? Sprawdzimy to w najbliższej audycji. W poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

0: 15 minut pozostało do godziny 10. To zespół The Cranberries na antenie Radia Rodzina. A teraz chciałam przypomnieć o tym. O naszej ostatniej audycji rozmawiałam z mężczyznami, którzy organizują we Wrocławiu męskie spacery, inicjatywa Men Corner i najbliższy spacer już 30 sierpnia. O co chodzi w ogóle? Pomysł na wspólne spacery i rozmowy ważne powstał z potrzeby autentycznego spotkania. Wojtek Mróz, z którym rozmawialiśmy, podkreśla, że narodził się z indywidualnego doświadczenia.
1: On się narodził i z jednej strony z takiego doświadczenia indywidualnego, że po prostu dużą wartością dla mnie i dla Maćka było to, że co jakiś czas się spotykaliśmy na spacer i to była taka przestrzeń, że mogliśmy ze sobą porozmawiać i omówić rzeczy po prostu dla nas ważne. Ważne było, że byliśmy w ruchu, ważne było to, że mieliśmy na siebie uważność i ważne było to, że byliśmy na żywo. No i zrobiliśmy sobie taką praktykę, żeby rzeczy, które czasem się daje pod dywan, nie dawać pod dywan, je wnosić do rozmowy, do kontaktu i to nam na tyle dużo dawało, że zaczęliśmy w którymś momencie się tym dzielić, można powiedzieć, no bo wydarzenie, które wymyśliliśmy, czyli męski spacer, to jest taki event, w którym rzeczywiście dajemy kontekst, przestrzeń do tego, żeby mężczyźni mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać.
0: Wsparcie psychologiczne i spacer to dość nieoczywiste połączenie, ale jak się okazuje, taki pomysł narodził się już w starożytności. Maciej Oleksy, który towarzyszył w tej rozmowie, mówi, że podczas spacerów dzieje się magia i paradoksalnie łatwiej otworzyć się przed kimś, kogo nie znamy, a dodatkowo regulacja i kojenie układu nerwowego zachodzi przy udziale drugiej osoby. Trudniej jest to zrobić samemu, mówi Wojtek Mróz.
1: Ja bym powiedział, że łatwiej mi się otworzyć i regulować z takiego psychologicznego punktu widzenia w towarzystwie drugiej osoby. I tak po prostu funkcjonujemy, tak nasza biologia funkcjonuje, że rzeczywiście ta regulacja układu nerwowego, kojenie jego często zachodzi przy udziale i przy obecności drugiej osoby. Trudniej jest to zrobić samemu.
0: Spacery nie są jedynie dedykowane mężczyznom w kryzysie lub zmagającym się z problemami. To miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą się czymś podzielić.
1: Na tych spacerach też to chcę podkreślić, że nie przychodzą tylko i wyłącznie mężczyźni, którzy są w kryzysie, bo przychodzą mężczyźni, którzy po prostu przychodzą i chcą się podzielić czymś, co udało im się zrobić. I tematy, które poruszamy, to nie są wyłącznie tematy związane z trudem albo z trudnymi emocjami. Przykładowo w tą niedzielę tematem było, co mi jako mężczyźnie w ciągu tygodnia daje ukojenie albo w jaki sposób odprężam się. Poza używkami na przykład, nie? Czy jestem w stanie jakby znaleźć jakieś takie metody, które mi działają, a nie są właśnie taką ucieczkową stroną, na przykład w kierunku alkoholu.
0: Spotkanie rozpoczyna się i kończy w kręgu, a każdemu spacerowi towarzyszy zaproponowany przez organizatorów temat. Najbliższy męski spacer odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 18 na polanie w Parku Grabiszyńskim. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław lub na stronie Men Corner.

0: Nadal ustalana jest dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetką. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nadal trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży? To pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.
1: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
2: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
1: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
2: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
1: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, to ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia US Army z Koreą Południową zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dzisiaj. Tradycyjnie tysiące kobiet zgromadziła doroczna pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do Bazyliki Piekarskiej w Piekarach Śląskich. Tym razem pielgrzymowały pod hasłem uczniowie misjonarze. Przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej spotykają się kolejne pokolenia kobiet, babcie, matki, córki i wnuczki.
4: Z mamą i z bratową, z jej koleżanką i z córką. Chodziliśmy co roku, jak byłam dzieckiem i teraz wznowiliśmy tradycję.
5: Myślę, że wysiłek zawsze daje jakieś owoce, więc fajnie jest dać coś z siebie, jakieś poświęcenie w ramach właśnie intencji, którą się niesie.
6: No do mamy, to jak nie z radością.
0: Uczestniczki pielgrzymki pozdrowił Leon XIV, słowo do pomocniczek wygłosił arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Centralnym punktem tegorocznego spotkania była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko to, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
8: Cztery minuty po godzinie 10. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, będzie padać i lokalnie zagrzmi, m.in. w Wołowie, Szklarskiej, Porębie czy w Kłodzku. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 24 stopnie w Oławie. We Wrocławiu natomiast będą 22 stopnie. Teraz mamy 19 stopni, temperatura powoli rośnie, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, a jakość powietrza umiarkowana.
9: Reklama.
10: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpk.wrocław.
11: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
13: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
14: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
9: Reklama.
15: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Już 6 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę o godzinie 10.10 wysłuchamy powtórki audycji. Będzie to rozmowa z Adamem Kornafelem, który będzie odpowiedzialny za Moto Classic Wrocław. To zlot pojazdów zabytkowych, który odbędzie się już w najbliższy weekend w Zamku Topacz. Zobaczymy prawdziwe perełki motoryzacji, ale o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę. Będzie to powtórka audycji Przystanek Kultura. Teraz na naszej antenie Martika.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Adam Kornafel. Jest to kustosz Muzeum Motoryzacji, które mieści się na Zamku Topacz, a porozmawiamy o tym, co wydarzy się już wkrótce na Zamku Topacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Trzeba powiedzieć też, że Adam jest komandorem zlotu, który odbędzie się 21 i potrwa do 23 sierpnia. To zlot samochodów zabytkowych Moto Classic Wrocław. Może na początku zapytamy, jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęliśmy 15 lat temu, wyobraźmy sobie, spotykać się w Zamku Topacz. To był pierwszy zlot pojazdów, który tam był organizowany. Wtedy to był zlot pojazdów II Rzeczpospolitej, czyli przedwojennych polskich Fiatów, polskich motocykli przedwojennych, jak Sokoły 600, Sokoły 1000. No i od 2012 roku ta impreza nosi nazwę Moto Classic Wrocław. Wyjeżdżamy paradą przez Wrocław, wiele miejsc też. Wiele lat temu tutaj przed katedrą też można było zobaczyć nasze samochody. W tym roku odwiedzimy wrocławski rynek, ponieważ no, impreza ma patronat prezydenta Wrocławia. No i potem w Zamku Topacz dwa dni dla uczestników zlotów i też dla zwiedzających, którzy chcą zobaczyć zabytkowe samochody.
1: A co szczególnie przyciąga odwiedzających na ten zlot?
2: No myślę, że zlotnictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, youngtimery, takie, które, nie wiem, jako dzieci, pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
1: Jakie pojazdy będą prezentowane w tym roku?
2: Powiem przekrój, Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik, to jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis Define, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie i wszystko, co się jakby wiąże z tą Francją, jeszcze w zakresie też, nie wiem, mody retro, bo pamiętajmy o tym, nasi uczestnicy przygotowują się do zlotu w ten sposób, że przywożą rekwizyty, kostiumy, a tutaj akurat no, Paryż był i jest dalej stolicą mody, w związku z tym też myślę, że będzie co oglądać na scenie i ta komisja konkursu elegancji, a to są zawodowi scenografowie, kostiumografowie i też specjaliści od danych epok, no, będą mieli zadanie, żeby oceniać, wyróżniać i nagradzać.
1: A proszę, powiedz jeszcze, czy każdy może zgłosić swój samochód? Jak to wygląda?
2: Tą barierą w formularzu naszym zgłoszeniowym jest rok 1990. W przypadku samochodów zabytkowych, tych z żółtymi tablicami, teraz się przyjmuje kryterium 40 lat, więc to i tak przyjmujemy samochody odrobinę młodsze. No i też jako organizatorzy często przymykamy oko na te pojazdy z lat 90., jeżeli one są bardzo rzadkie albo spektakularne. Pamiętajmy też, że są samochody też współczesne, tych bardzo prestiżowych czy supersportowych marek, które są już kolekcjonerskie w chwili zakupu. Takie też prezentujemy, no ale najbardziej lubimy klasyki. Jeszcze wspomnę, że w tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie. Przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec, Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Miałem prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
1: Niesamowite.
2: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
1: Drodzy słuchacze, no to naprawdę niezwykła okazja, żeby w tych dniach znaleźć się w Zamku Topacz, w Zamku Topacz i zobaczyć tą Warszawę na własne oczy. Myślę, że to dla słuchaczy Radia Rodzina może być coś szczególnego. A co jeszcze, jaki jeszcze samochód powinien zwrócić naszą uwagę, jaki pojazd, który już wiemy, że się pojawi?
2: No wiemy, że pojawią się na przykład francuskie supersportowe przedwojenne samochody marki Bugatti. Bugatti kojarzy nam się z Włochami, prawda, z samej nazwy, od Ettore Bugattiego, prawda? Ale to są samochody francuskie i też rzadko spotykają się na ziemiach polskich, czy przed wojną, czy po wojnie w jednym miejscu. Takie auta do nas przyjadą też z Czech i to jedyna to Bugatti z Polski, które jest, powiem tak naprawdę, na Moto Classic od początku, przez 15 lat. Właściciel z Gostynia, nasz przyjaciel z Muzeum w Gostyniu, po prostu zaprasza przyjaciół, którzy mają te samochody tej marki Bugatti. To są bardzo rzadkie i drogie auta.
1: A jak wygląda takie zwiedzanie, powiedzmy, tego muzeum i oglądanie samochodów podczas lotu? Czy nie wiem, można ich dotknąć, wejść do środka, usiąść za kierownicą?
2: Zależy od woli właścicieli. Niektórzy chcą się chwalić bardzo mocno w ten sposób, że też można zrobić sobie zdjęcia z dziećmi. Też są pojazdy militarne, te są takie bardziej odporne, można powiedzieć, na to, żeby na nich siadać, czy do nich wchodzić. Są też duże sprzęty, przyjeżdżają do nas autobusy, można się fotografować, jak najbardziej można rozmawiać z właścicielami. No i też przede wszystkim słuchać opowieści naszych prowadzących. Ja mam przyjemność prowadzić tą imprezę z Joanną Ziętarską. Jest też pan Włodzimierz Ziętarski, który jest legendą, można powiedzieć, tutaj, jeżeli chodzi o motoryzację, jeżeli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne. I też słuchamy tego, co opowiadają nam właściciele, jak przebiegają próby sprawnościowe, jak w zasadzie przebiega konkurs elegancji. To są naprawdę bardzo ciekawe historie, więc zawsze przed tą sceną gromadzi się dosyć dużo ludzi.
1: Postawmy tutaj kropkę, do rozmowy powrócimy za chwilę. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie towarzyszyć tej imprezie i na pewno o tym powiemy.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy o tym, co wydarzy się niedługo w Zamku Topacz. Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się też znajduje, a przed nami Moto Classic Wrocław, zlot zabytkowych samochodów. Temu zlotowi będzie też na pewno towarzyszyć wiele jakichś dodatkowych atrakcji.
2: W Zamku Topacz spotykamy się 22-23 sierpnia. Prawie tych 300 samochodów, które prezentujemy, na pewno pokaże pewien przekrój motoryzacji, ten stylistyczny przekrój, technologiczny przekrój. Będą też z nami muzea, przede wszystkim takich unikatowych pojazdów, jak na przykład August Horch Muzeum z Zwickau z Niemiec. Horch to była bardzo luksusowa niemiecka marka przed wojną, dzisiaj już zapomniana, nieistniejąca. Oni pokazują naprawdę takie samochody, które w Europie często ciężko zobaczyć. Będzie też z nami Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, z którymi bardzo serdecznie współpracujemy wiele lat. W tym przypadku przywiozą dwie drezyny kolejowe. To będą Warszawy M20 w wersji drezyna kolejowa. Właśnie z okazji tych urodzin 75. samochodu Warszawa. Są też z nami ludzie zaangażowani w branżę, można powiedzieć, mody retro, mody vintage, czyli takich strojów sprzed lat. Będą pokazy mody, będą zabytkowe rowery, stroje rowerowe. Będzie można też kupić tego typu stroje, bądź je zamówić. Są też firmy, które po prostu zajmują się szyciem w stylu retro tych kostiumów. No pamiętajmy o tym, że ten rok francuski też nas w jakiś sposób obliguje, żeby przybliżyć historię domów mody francuskich, takich jak, nie wiem, Chanel czy Jean-Paul Gaultier, co oni wnieśli w ogóle w historii mody światowej, bo wnieśli bardzo wiele. No i tym zajmą się specjaliści, którzy towarzyszą samochodom zabytkowym, prezentując, sprzedając, pokazując właśnie te elementy mody retro.
1: Czy na waszych zlotach zwykle dużo pojawia się dzieci? Bo dla mnie to jest zawsze ważna kwestia i tutaj dla naszych słuchaczy również.
2: Absolutnie tak. To jest taki, można powiedzieć, festyn, piknik rodzinny. Są też atrakcje skierowane stricte dla dzieci, organizowane przez nawet uczestników zlotu, powiem. Mamy takich przyjaciół, którzy takie strefy dziecięce nawet organizują, gdzie można się pobawić różnymi zabawkami retro. Można też pobawić się około motoryzacyjnie, więc są też i konkursy dla dzieci, i zajęcia dla dzieci. Pamiętajmy też, że muzeum w ramach Moto Classic jest całkowicie otwartą przestrzenią, gdzie też mamy sektor dziecięcy wewnątrz. No, dzieciaki się naprawdę cieszą. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ta atmosfera festynu, pikniku rodzinnego. Nasi uczestnicy w piątek, to jest impreza, która zaczyna się dla uczestników w piątek, a dla zwiedzających w sobotę i w niedzielę. Tego 21 sierpnia w piątek nasi uczestnicy pojadą paradą do rynku. Tam jest jakby limit samochodów, które może przeprowadzić wrocławska policja na Plac Gołębi. Druga część naszych uczestników jedzie w rajdzie na orientację. Tutaj nasi partnerzy, Klasyczna Strefa Wrocław, którym bardzo dziękuję, przygotowują znakomite rajdy co roku. Ja nie mogę powiedzieć, gdzie ten rajd jedzie, bo to, jak powiedziałem, rajd na orientację, nie wiemy gdzie. Czyli po prostu czytamy tak zwany itinerar, jedziemy według strzałek, mamy konkursy do rozwiązania i tam też jest jakby limitowana liczba uczestników. No też jest oczywiście możliwość uczestnictwa bez tego typu atrakcji, ale proszę obserwować stronę internetową, jeżeli te nasze zgłoszenia się wypełnią, wypełni się limit, no to niestety już więcej załóg nie przyjmiemy.
1: Ze mną Adam Kornafel, kustosz muzeum, które tam się znajduje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu.
0: Przystanek Kultura.
1: Słuchaliście uważnie? Jeśli tak, to wiecie, o jakim zlocie mowa. Mamy dla Was podwójne zaproszenie właśnie na sobotę. Zostańcie z nami, za chwileczkę powiemy, jak je zdobyć.

To Gabriel Fleszar na antenie Radia Rodzina. Czy chcecie się wybrać na zlot Moto Classic Wrocław? Mamy dla Was podwójne zaproszenie na sobotę. Tam możecie spędzić cały dzień w zasadzie, oglądając perełki motoryzacji, ale także dobrze się bawiąc, bo cała impreza ma taki wymiar pikniku rodzinnego. Znajdą się również atrakcje dla najmłodszych. Jeśli chcielibyście się wybrać, napiszcie do nas 7148, opowiedzcie o tym, za co kochacie samochody. Jesteście kierowcami, a może tylko podróżujecie w roli pasażera. Tam właśnie na zlocie znajdą się fani motoryzacji, ale nie takiej zwyczajnej, bo będzie tam mnóstwo zabytkowych samochodów, takich, które już naprawdę trudno zobaczyć na ulicach miast, a jednak kiedyś po nich jeździły. 71 322 20 22. Możecie do nas również zadzwonić, podzielić się tym, czy jest, i podzielić się waszymi refleksjami, czy wy także jesteście fanami czterech kółek, czy lubicie zabytkowe pojazdy. Zaproszenie czekam.

Mamy dla Was podwójne zaproszenie na Moto Classic Wrocław. To już w najbliższą sobotę w Zamku Topacz, gdzie mieści się Muzeum Motoryzacji i Techniki. Ono również stanie otworem dla wszystkich odwiedzających. Będą się tam czuli zarówno dobrze duzi i mali. Dla tych najmłodszych jest kącik dla dzieci z takimi retro zabawkami. W tym roku bardzo dużo samochodów francuskich, ale też Warszawy, między innymi ta, którą jeździł Karol Wojtyła, zanim jeszcze został papieżem, więc będzie na pewno bardzo wiele ciekawych obiektów, samochodów do obejrzenia. Jeśli chcecie się wybrać, mamy dla Was podwójne zaproszenie, jak wspomniałam. Wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Opiszcie nam jakąś swoją motoryzacyjną przygodę, za co kochacie cztery kółka. Chcemy o tym wszystkim wiedzieć. Możecie też zadzwonić 71 322 20 22. Zaproszenie czeka.

Już 42 minuty po godzinie 10 słońce wygląda gdzieś zza tych chmur i to też potrzebujemy więcej słońca w muzyce. Trochę portugalskiego przyda nam się posłuchać, bo właśnie tam tak słonecznie i pięknie na pewno teraz. Przypominamy o naszym konkursie 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Czeka zaproszenie na Moto Classic Wrocław z lot samochodów zapytkowych, który już w najbliższy weekend na Zamku Topacz.

Do godziny 11 macie szansę zdobyć zaproszenie na Moto Classic Wrocław z lot samochodów zabytkowych w najbliższą sobotę. To zaproszenie właśnie jest na sobotę. Możecie zobaczyć perełki motoryzacji. Będzie dużo samochodów francuskich. Będzie także pokaz mody retro, retro rowery, kolekcja rowerów, a także konkursy, kącik dla dzieci, wiele, wiele ciekawych atrakcji. Piszcie do nas 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Czekamy na wasze historie motoryzacyjne. Może to być jakaś przejażdżka wyjątkowym, zabytkowym samochodem. Może jesteście posiadaczami takiego samochodu, a może znacie jakiegoś kolekcjonera. Byliście w takim muzeum. Czekamy na wasze historie. Pulled up

0: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Za nami doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do piekar śląskich. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała o zidentyfikowanych ofiarach.
1: Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 6 osób. Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Już w dniu wczorajszym rodziny tych 6 osób zostały poinformowane o tym, że ich najbliżsi niestety zginęli w wypadku i nie żyją. 3-osobowe zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu.
0: Wojewoda podkarpacka podkreśliła, że na Węgrzech od wczesnych godzin porannych pracują polskie zespoły medyczne oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wizytują 4 placówki, w których przebywają ranni Polacy. Pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski, informuje Teresa Kubas-Hul. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
2: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6,41 zł.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Świat potrzebuje mądrze pokornych kobiet, takich, które nie boją się uniżyć przed Bogiem i są gotowe dla Niego oraz dla ludzi robić wielkie rzeczy. Mówił w niedzielę w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Hierarcha przemawiał do uczestniczek pielgrzymki kobiet i dziewcząt do piekarskiego sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
4: Niech nasza pielgrzymka stanie się wielką modlitwą wstawienniczą kobiet za kobiety. Niech żadna kobieta bez względu na swoje skomplikowane życie nie czuje się odrzucona przez Kościół. Wy, kobiety katolickie, wy, kobiety wierzące, zjednoczcie się ze sobą, by wspólnie ewangelizować, by wspólnie nieść pomoc i nadzieję innym kobietom. Nie poddawajcie się. Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to jej zwycięstwo. Potrzebujemy tego zwycięstwa Maryi, bo to jest zwycięstwo piękna nad brzydotą, miłości nad nienawiścią, bo to jest zwycięstwo czystości nad grzechem, życia nad śmiercią.
0: Centralnym punktem niedzielnej uroczystości była msza święta pod przewodnictwem i z homilią metropolity poznańskiego, arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także 3 innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Pożar w gminie Las Peñas de Riglos jest największym, jaki trawi obecnie lasy i łąki w Hiszpanii.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama. Już 6 minut po godzinie 11 we Wrocławiu 21 stopni. Zachmurzenie jest o wiele mniejsze niż 2 godziny temu. Słońce wygląda zza chmur. Wilgotność powietrza jest duża. Dzisiaj możemy spodziewać się jeszcze opadów deszczu. Ciśnienie atmosferyczne niskie i będzie tutaj cieplej tylko zaledwie o 2 stopnie. Upały troszeczkę nas opuściły póki co. W pozostałej części województwa również popada, a lokalnie mogą wystąpić także burze.
6: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Pięknie, słońce powoli gdzieś tam wygląda. Mam nadzieję, że będzie częściej to dzisiaj robić. Na naszej antenie teraz Pablo, Paweł i Ludziki.

0: Już 13 minut po godzinie 11, a my wrócimy na chwileczkę do 15 sierpnia. W polskim kalendarzu splatają się tutaj dwa wymiary, duchowy i państwowy. Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a państwo polskie święto Wojska Polskiego. O tym, skąd wzięły się oba święta i co je łączy, mówił na naszej antenie ksiądz Łukasz Romańczuk z tygodnika katolickiego Niedziela. Jak podkreśla, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny niesie przesłanie dotyczące godności człowieka i perspektywy wieczności.
1: Kiedy patrzymy na uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, możemy powiedzieć, że jest to święto nadziei. Nadziei dla każdego z nas, bo wpatrujemy się w Maryję, która została z duszą i ciałem wzięta do nieba. I to jest ważne, bo to nam pokazuje, że ludzkie ciało to nie jest tylko coś, co wyląduje po śmierci w grobie, ale że ma godność i zmierza do wieczności.
0: W polskiej tradycji ludowej 15 sierpnia to Dzień Matki Boskiej Zielnej. Skąd ta nazwa się wzięła?
1: Jest taka historia i z tego to się wzięło, że apostołowie po śmierci Maryi otworzyli jej grób i tam znaleźli piękne kwiaty i zioła, piękne plony ziemi. No i właśnie tradycja ludowa traktuje tę uroczystość, to święto Matki Bożej Zielnej, jako podziękowanie za zbiory i plony ziemi. No i to jest też jej piękny symbol piękna i dojrzałości jej życia.
0: Ksiądz Romańczuk zwrócił też uwagę na szczególne miejsce kultu maryjnego w polskiej religijności. Od licznych kościołów pod wezwaniami maryjnymi przez przydrożne kapliczki po modlitwę różańcową.
1: Maryja towarzyszy Polakom od wielu wieków i w sposób szczególny oni ją uhonorowali. Zresztą to zdanie, że Polska jest krajem maryjnym, pokazuje nam, że Maria jest nam bliska, że jest naszą matką i z matką jest o wiele łatwiej też i podążać ku Chrystusowi, bo Maria nigdy Chrystusa nie przykrywa, ale na Niego wskazuje. I patrzymy teraz na nasz kraj. Jest wiele kościołów, które ma wezwanie maryjne. Na naszych ulicach jest wiele kapliczek maryjnych. Mamy w naszych kościołach wiele nabożeństw maryjnych. Też patrzymy z perspektywy modlitwy różańcowej, jak wiele osób też i przez Maryję prosi Pana Jezusa. Stąd też i Maryja jest bardzo bliska naszym rodakom i dlatego oni chętniej proszą ją o wstawiennictwo.
0: Tego samego dnia obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego. Data nie jest przypadkowa, łączy się z Bitwą Warszawską 1920 roku.
1: Głównym spoiwem tych obu świąt, czyli wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święta Maryjnego i Wojska Polskiego, jest Bitwa Warszawska z 1920 roku. Właśnie 15 sierpnia 1920 rozegrały się te decydujące walki, które odwróciły losy wojny na korzyść Polski względem bolszewików. I zwycięstwo w momencie, gdy bolszewicy byli u wrót Warszawy, uznano za niemal niemożliwe z punktu widzenia wojskowego. I ponieważ przełom nastąpił dokładnie w dniu Święta Maryjnego, wierni powiązali tę wygraną ze wstawiennictwem Matki Bożej. Stąd też i tak powstało to określenie cudu nad Wisłą.
0: Jak przypomniał ksiądz Łukasz Romańczuk, wniebowzięcie to przede wszystkim święto nadziei.

0: To Lady Punk na naszej antenie, a ze mną jest już nasz słuchacz, pan Adrian. Czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się, dobrze.
0: I napisał nam SMS-a właśnie o takich różnych swoich refleksjach motoryzacyjnych. Mogę przeczytać, tak?
1: Oczywiście.
0: Byłem kiedyś u znajomego, który miał niesamowity park maszynowy, z którego wyjeżdżało stare, zabytkowe auto. Facet robi od podstaw skrzynię i silnik, wykorzystywał z obecnych aut, natomiast karoserię, ramę i wszystko pozostałe, włącznie z całą elektroniką, wykonywał samodzielnie. To było niesamowite, że później otrzymywał homologację i mógł autem jeździć po publicznych drogach. Czy pan również mógł się z nim przejechać takim samochodem?
1: Niestety to było jeszcze przed homologacją, ja tylko mogłem w nim zasiąść i cieszyć oko.
0: Tak? I jakie to było wrażenie?
1: Oj, niesamowite. Niesamowite, bo widziałem te wszystkie formy, które on odlewał, te karuserie, park hamownie, gdzie on testował. No coś niebywałego i naprawdę cieszyło nie tylko oko, ale serce.
0: A z kim pan się wybierze na Motoclassic Wrocław w Zamku Topacz?
1: Oczywiście z synem.
0: Super. No to życzę wam udanego zwiedzania. Mam nadzieję, że będzie można zasiąść do niejednego samochodu, że właściciele pozwolą na to. Czy pozdrawiamy kogoś?
1: Jak najbardziej. Pozdrawiam całą swoją rodzinę i rodzinę Radia Rodzinne.
0: Bardzo dziękujemy za te rodzinne pozdrowienia, do których się przyłączamy. Zaproszenie będzie do odebrania w naszym studiu. Bardzo dziękujemy. Wracamy do muzyki. Dobrego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie.

Już 33 minuty po godzinie 11 zbliżają się intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22. Możecie również wysyłać do nas SMS-owo swoje intencje nieprzerwanie pod numer 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Już teraz zmienia się też troszeczkę charakter muzyczny naszej stacji. Zapraszam Arka Noego.

Yeah.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje wysyłać do nas SMS-owo 71 48. To numer, na jaki należy wysyłać wiadomości. Zaczynamy wiadomości słowem intencje.

0: Jest z nami pierwszy dzisiaj słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże zastawić te matenki Boże Szkapleżnej z Góry Karmej dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzmy Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, rząd Wielołaz Bożych za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty, za wieloletnie modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę. Proszę także o modlitwę za pielgrzymów, którzy powracali z Miedziugorje, którzy zginęli tragicznie w katastrofie autokarowej na terenie Węgier, aby dobry Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Proszę także o modlitwę za tych przebywających w szpitalu, tych pielgrzymów, aby jak najszybciej wrócili do zdrowia, do pełni sił. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę i intencję za Panu Bogu. Dziękuję. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy i przyłączamy się do tych intencji.

0: dla moich przyjaciół na całym świecie. Dziękuję.
1: My również dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Otrzymaliśmy już kilka SMS-ów z intencjami. Pierwszy z nich: proszę o łaskę, poprawę zdrowia i opiekę Matki Boskiej dla mojej mamy Marii, prosi córka Janina.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam serdecznie Radio Rodzina. Witam wszystkich pracowników radia, życząc dużo błogosławieństwa Bożego dla Was. A proszę równocześnie o zdrowie dla mojej żony, o zdrowie dla mnie, o łaskę wyleczenia obu ognisk rakowych, o szczęśliwy pobyt i powrót naszej prawnuczki Hanusi, wnuka Piotra i syna Saweczka po wakacjach do domku. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza, życząc dużo zdrowia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. To można, tak?
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Można. Ja bym chciał dać intencję mojej mamy, zmarłej mamy z tego roku i tatę lub brata bliźniaka. Także intencje za wszystkich tych, którzy tam tej pielgrzymu co wracali, co umarli lub są to niepełno, w sumie są chorzy i tak dalej, wszyscy wrócili do zdrowia i powrotu do kraju. I intencje za całą redakcję Radio Rodzina i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za pamięć o nas. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

a ja bardzo proszę o modlitwę w intencji pokoju w naszych rodzinach, byśmy potrafili ze sobą rozmawiać i komunikować się z szacunkiem. To bardzo ważne, żeby każdego dnia właśnie siać takie dobre ziarno miłości i wiary w drugiego człowieka. Bardzo o to proszę.

0: Mamy kolejne dwie intencje SMS-owe. Pierwsza z nich za ofiary wypadku, o miłosierdzie Boże dla bliskich poszkodowanych, o siłę, cierpliwość, dobrą opiekę medyczną. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja prosiłabym o serdeczną modlitwę za zmarłych. Przepraszam, z tej wycieczki do Miedziugorje, którzy zginęli. Również poproszę o modlitwę za moich zmarłych rodziców, zmarłych z rodziny mojej, a także za zmarłych sąsiadów. Oczywiście proszę też się pomodlić za powodzenie za pana prezydenta naszego obecnego i jego rodzinę, żeby w szczęściu, w zdrowiu, pomyślności i bezpieczeństwie, mądrości długo jeszcze mogli być z nami. Proszę też o modlitwę za wszystkich słuchaczy, chorych, także zdrowych, oraz proszę o modlitwę za cudowne radio Rodzina, za całą redakcję kochanego radia Rodzina. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za modlitwę. Przepraszam za mój głos.
0: Nic nie szkodzi, to się zdarza. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji. Dziękujemy za pamięć o nas i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Mamy kolejnego SMS-a z intencjami za wszystkie ofiary wypadków wojen, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu, o miłosierdzie i za wszystkich, którzy opłakują bliskich.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego taty chorującego na Parkinsona, by leki spowalniały postęp choroby i by miał więcej pogody ducha każdego dnia.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: życia bardzo.
1: Nierozumiana była, Piotrek był.
2: Minuta ciszy i opuszczone flagi podkarpackie w żałobie po wypadku autokaru na Węgrzech. Uwaga na burzę, dziś możliwe przerwy w dostawach prądu. Żeński świat pielgrzymował do piekar śląskich. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Podkarpacki oddaje hołd ofiarom wypadku autokarowego na Węgrzech. Dotychczas zidentyfikowano 7 ofiar śmiertelnych wypadku, do którego doszło wczoraj. To dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Zginęło w sumie 12 osób, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Wydałam zarządzenie, żeby minutą ciszy o godzinie 12 uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wypadku. Również flagi zostaną opuszczone do połowy masztu na budynkach podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również wszystkich delegatur.
2: Wojewoda o podobne gesty oraz wycofanie się z organizowanych imprez poprosiła wszystkich samorządowców podkarpackiego. Autokarem, przypomnijmy, podróżowało 59 Polaków. 12 z nich zginęło, 10 kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
2: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad. I tam też alerty drugiego stopnia. I tam również możliwe m.in. przerwy w dostawach prądu.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Za nami doroczna pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do piekar śląskich. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Zbigniew Zieliński. Metropolita poznański przekonywał, że kobieta w życiu człowieka, w życiu ludzkości, w życiu Kościoła to skarb, którego nie da się przecenić.
6: Drogie kobiety, niech dzisiejsza modlitwa będzie dla nas odkryciem tego, jak wielkim skarbem jesteście, tym większym, im bardziej potraficie ofiarować się drugim. Modlę się, abyście miały otwarte serce na tę prawdę i dzięki jej odkrywaniu jeszcze piękniejsze, cudowne w życie, przez dar Bożego błogosławieństwa, ale też i przez ludzką wdzięczność.
2: Pielgrzymka stanowa kobiet do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich jest jednym z najważniejszych wydarzeń w pielgrzymkowym kalendarium Górnego Śląska.
5: Wiadomości ze świata sportu.
2: Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
7: Dwanaście minut po godzinie 12 we Wrocławiu 22 stopnie, słońce przebija się zza tych gęstych chmur, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, a jakość powietrza umiarkowana. Dzisiaj popada we Wrocławiu, jeszcze nie raz na pewno, natomiast zagrzmić może późnym popołudniem i sytuacja pogodowa na terenie pozostałej części województwa również podobna, jutro także prognozowane opady deszczu.
8: Reklama.
9: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
0: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Czternaście minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj, 17 sierpnia, obchodzimy Dzień Lumpeksu. Może wielu z Was również jest klientami takich miejsc jak second handy, lumpeksy, ciuchlandy. Różnie mówimy na te sklepy z odzieżą używaną, ale też z różnymi używanymi rzeczami. No właśnie, to jest taki sposób dawania drugiego czy trzeciego, a nawet czasami czwartego życia rzeczom, ubraniom, odzieży. A jak wiemy, właśnie produkcja ubrań generuje najwięcej zanieczyszczenia, najwięcej zużywa wody i ta odzież z popularnych sieciówek często trafia do kontenerów z ubraniami, do pszoków. Nie jest, często zdarza się, że nie jest dobrej jakości, a właśnie w second handach, w lumpeksach możemy znaleźć ubrania jakościowe w niedużej cenie. Z tej okazji przypominam fragment rozmowy z Elą, która we Wrocławiu prowadzi takie miejsce, gdzie możemy oddać ubrania dla dzieci, które nie są już potrzebne. Jak wiemy, rodzice małych dzieci często zmagają się z takim problemem, że nie wiadomo, co zrobić z tymi ubrankami, kiedy dzieci rosną tak szybko, ubranek jest tak dużo, już czasami nie mamy kogo nimi obdarować i właśnie to jest takie miejsce, gdzie możemy te ubrania przynieść, za to otrzymać punkty i za zdobyte punkty w ten sposób otrzymać różne zniżki na zakupy właśnie w takim second handzie z odzieżą używaną dla dzieci. Zapraszam teraz do wysłuchania krótkiego fragmentu rozmowy z Elżbietą Stecką. Ze mną w studiu jest Elżbieta Ela Stecka z wrocławskiego Dzielciucha. Dzień dobry.
14: Cześć, dzień dobry.
7: I porozmawiamy właśnie o tym, czym jest ten dzielciuch. Co, o takiej zagadkowej nazwie, ale możemy domyślać, że związany jest i z ubraniami, i z dzieleniem się, zgadza się?
14: Tak, dokładnie, doskonale to rozpracowałaś.
7: Jak możemy przedstawić to miejsce naszym słuchaczom, słuchaczkom?
14: Dzielciuch to jest taka inicjatywa, która polega na tym, że zajmujemy się ubrankami dziecięcymi. Pomagamy rodzicom zarządzić tymi ubrankami. Możesz do dzielciucha przynieść ubranka, za przyniesione ubranka otrzymujesz punkty, które obniżają ci cenę zakupu nowych ubranek. A ceny w dzielciuchu zaczynają się już od złotówki, więc można sobie ubrać dziecko od 0 do 14 roku życia. W bardzo dobrej cenie, z tym duchem ekologicznym.
7: Mnie to, powiem szczerze, od razu zainteresowało, bo mam dwoje dzieci i zawsze jest ten problem, co zrobić z ubrankami, których już nie potrzebujemy. I wiem, że ten problem jakby jest znamienny w ogóle dla rodziców, którzy właśnie nie mają się już z kim podzielić tymi ubrankami, więc podpowiadamy, co z nimi zrobić. Udajcie się właśnie do wrocławskiego Dzielciucha. Gdzie on się znajduje, podpowiedz naszym słuchaczom.
14: Dzielciuchów we Wrocławiu mamy dwa. Jeden jest na ulicy Przetwicza, pozdrawiamy Kasię, a drugi to mój na ulicy Milickiej. Natomiast Dzielciuch działa też w formie online i co coraz bardziej zauważamy, że ta forma online jest wygodna, ponieważ dla mnie dzielciuk jest zupełnie dodatkowym zajęciem. Ja jestem normalnie etatowym pracownikiem korporacji, a dzielciuk to jest moja dodatkowa rzecz, więc nie mogę za dużo przyjmować wizyt stacjonarnych, bo nie mam tyle czasu, ale bardzo chętnie wyślę paczkę z ubrankami, więc to jest tak naprawdę dla całej Polski, całego Dolnego Śląska inicjatywa, więc możesz przyjść odwiedzić dzielciucha, wtedy umawiasz wizytę przez kalendarz, wejdź na stronę www.dzielciuch.pl, tam wybierzesz sobie klub, umówisz wizytę, albo wejdź na tą samą stronę www.dzielciuch.pl, wybierz ubranka, zamów sobie paczkę z dostawą do wybranego paczkomatu i też możesz się cieszyć ubrankami. I w drugą stronę działa to tak samo. Na wizytę możesz przynieść ubranka, ale możesz je także wysłać do jednego z klubów, na przykład do koleżanki w Powicku lub do koleżanki w Trzebnicy.
7: Super, brzmi zachęcająco. Powiedzmy jeszcze, że Dzielciuch to jest taka inicjatywa ogólnopolska, tak? Działa na terenie całego kraju. I z tego, co widziałam na stronie internetowej, Dzielciuch wspiera też różne takie mniejsze inicjatywy, prawda?
14: Tak, Dzielciuch wspiera charytatywnie różne inicjatywy, zbiórki, osoby potrzebujące. Część dochodów, które Dzielciuch ma z sprzedaży tych ubranek, może obrotów tych ubrankami, przeznaczamy na wsparcie celów charytatywnych. Także kupując ubranka, jeszcze część tego, co zostawiasz w Dzielciuchu, trafi dla potrzebujących.
7: Czyli po prostu jest to chyba potrójna albo poczwórna radość, nie tylko z dzielenia się tymi niepotrzebnymi już nam ubrankami, pozyskiwania ich w jakiejś bardzo promocyjnej cenie, a dodatkowo jeszcze wspieramy jakieś oddolne inicjatywy, tak?
14: Tak, to jest taki pomysł. Dzielciuch zaczynał jako fundacja zupełnie na zasadzie wymiany takiej totalnej, czyli przynosisz, zabierasz. Ten model się nie sprawdził, ponieważ jeszcze być może społeczeństwo nie było dojrzałe do tego, tak mi się wydaje. Bardzo dużo rzeczy zostawało przynoszonych w takim bardzo złym stanie, tak naprawdę, które powinny trafić już do utylizacji, a ubranka w bardzo dobrym stanie były brane przez osoby naprawdę hurtowymi ilościami, potem gdzieś odsprzedawane dalej, więc wypaczyły tą ideę wymiany takiej zupełnej. Stąd też trochę tak działamy. Jeśli coś jest za darmo, to ludzie tego nie szanują. Tak jest. To ze wszystkimi inicjatywami. Dużo ich prowadziłam i to widzę. Jeśli już gdzieś coś trzeba włożyć, to też człowiek to bardziej szanuje. I ta współpraca spowodowała, że bardzo dobrej jakości ubranka do Dzielciucha trafiają. Bardzo dobrej jakości ubranka możesz przez to wziąć. I tak to się wtedy ładnie zazębia i toczy. Dlatego też jesteśmy w stanie część dochodów przeznaczać na cele charytatywne.
7: Zatem nasi słuchacze, mamy tatusiowie, ciocie, dziadkowie, słuchajcie, wybierzcie się do wrocławskiego Dzielciucha, możecie tam zrobić tanie zakupy jakościowych ubranek. Ja sama chętnie wybiorę Elu, odwiedzić twój sklep. No i cóż, przypomnijmy adres naszym słuchaczom.
14: Wrocław, ulica Milicka 66, ale także zapraszam na stronę www.dzielciuch.pl. Można zrobić zakupy online z dostawą do paczkomatu.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się snami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej, uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią, ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika, raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.
1: Radio Lecina. Wrocław 92

0: Dziś pierwsi poszkodowani we wczorajszym wypadku na Węgrzech wrócą do Polski. Doniesienia o tajnych rosyjskich bazach dronów, złota alga i śnięte ryby w kanale Gliwickim. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekko ranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
1: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
2: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
1: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
2: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją. Natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
1: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu. Ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka przed południem potwierdził, że pierwszy transport 20 osób dotrze do Polski dziś wieczorem. W każdym spotkaniu, także takim, które zakłóca nasze plany, trzeba otworzyć oczy i serce na to, co Bóg chce nam powiedzieć, wskazał Leon XIV wczoraj przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Komentując Ewangelię, papież zachęcił Kościół, by pozwalał się zaskakiwać działaniu Boga i niósł pokój Chrystusa poza już wytyczone granice.
3: Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosja buduje tajne bazy dronów, z których można wystrzeliwać bezzałogowe statki powietrzne o dużej mocy w głąb terytorium NATO, poinformował o tym dziennik Daily Telegraph, według którego część z nich obejmuje zasięgiem Warszawę. W opublikowanym artykule dziennikarze śledczy Daily Telegraph podali, że Kreml dysponuje co najmniej 10 takimi bazami. Są one wyposażone w nowo wybudowane wyrzutnie dla nowoczesnych dronów kamikadze. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono tylko wczoraj z 6 sekcji kanału Gliwickiego w ramach działań związanych z obecnością w wodzie tzw. złotej algi. O działaniach prowadzonych przez Wody Polskie informuje Linda Hoffman, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
5: Kontynuujemy nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem 4, 5 oraz 6 sekcji tej drogi wodnej, a także z lądu na terenie zbiornika Dzierżno-Duże. Począwszy od 15 sierpnia z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego podjęliśmy łącznie około 310 kg śniętych ryb. Przyczyny tych zdarzeń są weryfikowane przez służby weterynaryjne w oparciu o prowadzone badania sekcyjne ryb, które zostały właśnie w tym celu pobrane.
0: Jednocześnie rzeczniczka zapewnia o wdrożeniu rekomendacji międzyresortowego zespołu do spraw Odry, których celem jest ograniczenie ryzyka zakwitu złotej algi, wstrzymanie przepływu wód w dół w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego, w tym wstrzymanie do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
6: We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie, to jest dzisiaj temperatura maksymalna. Będzie już teraz tylko spadać. Możemy spodziewać się opadów deszczu i burz późnym wieczorem. W pozostałej części województwa również deszczowo. Niebo zasnute jest niemal w całości chmurami, choć słońce przebija się troszeczkę. Popada nie tylko dzisiaj, ale także jutro na terenie całego województwa.
4: Tu Radio Rodzina.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się
1: Radio
0: to.
1: Rodzina Świdnica 98,1 FM.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja. Oh,

W dzisiejszym radiowym klubie seniora po godzinie 14 przyjrzymy się ofercie Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn Art and Flow dla mieszkańców. Oferuje m.in. bezpłatne zajęcia taneczne, warsztaty kreatywne, formy teatralne i muzyczne, a gościem audycji jest liderka tego calu Sylwia Gąsiorowska, z którą porozmawia Daria Detlaff.

dzisiejszej audycji zmieniamy Dolny Śląsk. Sprawdzimy, czy powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, się sprawdza. Sprawdza się podobno w 100% w przypadku edukacji ekologicznej najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eco Frajda. Jakie są tego efekty? Sprawdzimy w dzisiejszej audycji po godzinie 15:30. Zapraszam.

0: nas.
1: Polscy lekarze przylecieli na Węgry, pomagają poszkodowanym w wypadku. Od dziś w Polsce niższe ceny paliw. Atak nożownika w Częstochowie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, czy i których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem do Polski, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírbátorháza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Według wiceminister bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stamtąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
3: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no.
1: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z Siedlisk. Dodajmy, że przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wrócił CPN. Od dzisiaj znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw, choć tym razem obniżki będą mniejsze, bo jedynie VAT został obniżony z 23 do 8%, akcyza pozostaje na niezmienionym poziomie. Ograniczony CPN będzie obowiązywał do końca wakacji. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd za 47 dni wyższych cen paliw, mówi Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera.
6: Trzeba by nie bywali bezczelności PSL-owskiej, żeby robić sobie grafiki na stronie PSL-u, jak to Miłosz Motyka ratuje Polaków i obniża ceny paliwa. To dlaczego Miłosz Motyka w związku z tym złupił Polaków na 4 miliardy złotych i to w okresie szczytu wakacji? Bo przypomnijmy, że cały lipiec i połowę sierpnia Polacy, w tym i turyści, i rolnicy, którzy wyjeżdżali w szczycie żniw w pole, byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u.
1: Decyzją rządu wróciły też maksymalne ceny na każdy dzień. Dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy za litr, benzyna 98 7 zł i 20 groszy za litr, a olej napędowy 7 zł i 37 groszy. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została 4-krotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
7: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
1: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie.
8: Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj i jutro deszczowo na Dolnym Śląsku. Dużo chmur zasnuwa niebo. Słońce będzie wyglądać zza tych chmur, ale raczej będzie dominować taki pejzaż pochmurny. Popada także we Wrocławiu i zagrzmi dzisiaj wieczorem. Maksymalna temperatura już osiągnięta. Teraz będzie już tylko spadać. Aktualnie we Wrocławiu 23 stopnie.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję, a jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora. Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, zapraszam na rozmowę, a dzisiaj porozmawiamy o działalności Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn Art and Flow przy ulicy Pszczelarskiej. Z nami jest pani Sylwia Gąsiorowska, liderka CALU. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest nas dwie, ale dzisiaj jestem sama, ponieważ koleżanka Kania Kamińska-Sikorska jest na urlopie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. To jest taki czas, kiedy jeszcze są wakacje, więc korzystajmy z tego odpoczynku. Ale Centra Aktywności Lokalnej we Wrocławiu, jest ich kilkadziesiąt. Działają bardzo aktywnie. O tym programie, co dzieje się na Ołtaszynie, dzisiaj z panią Sylwią porozmawiamy. Myślę, że na początku warto zaznaczyć w ogóle, skąd wzięła się państwa obecność, dlatego że Fundacja Art and Flow od stycznia 2025 roku prowadzi to Centrum Aktywności Lokalnej, są państwo operatorem. Jak to się stało i jak odczytujecie tę misję, tę rolę?
2: W 2025 roku zaufało nam miasto tak naprawdę, ponieważ złożyłyśmy wniosek w konkursie. Dla nas to był bardzo ważny moment, ponieważ wcześniej współpracując też ze Stowarzyszeniem Artyści na Bruku, współpracowaliśmy, tworzyliśmy tą część społeczną. Miasto rozdzieliło konkursy, no i miałyśmy odwagę stanąć do konkursu, mając zaplecze w postaci już kilkuletnich relacji z lokalną społecznością. Wiedząc, jakie są potrzeby, bo prowadzimy też diagnozę, rozmawiamy z seniorami, ale też z młodymi dorosłymi i wiedząc, jakie są potrzeby dzieci, no, nasze osiedle ma pewną specyfikę. Złożone jest w dużej mierze z domków jednorodzinnych, nie ma takich mrówkowców, więc też jest, jakby wydaje się, że jest duże, ale tak naprawdę jest ograniczony potencjał jakby ludnościowy, dlatego też zapraszamy innych. No, w każdym razie miasto nam zaufało i myślę, że z misją realizujemy po prostu służbę lokalcom.
1: Jaki jest główny profil prowadzonej działalności w CALU? Gdybyśmy opowiedziały o tym katalogu wydarzeń.
2: Ponieważ zbieramy informacje i odpowiadamy na zapotrzebowanie społeczne, dla nas kluczową rzeczą jest dostarczyć bardzo szerokiego spektrum tych aktywności, które mogą realizować mieszkańcy. Generalnie poza taką edukacją proobywatelską, promowaniem właśnie tej wizji bycia sąsiadem i też takie hasło jest w ramach sieci CAL, CAL to dobry sąsiad, staramy się być dobrym sąsiadem, ale też ponieważ my dysponujemy unikatową przestrzenią, jeżeli chodzi o charakter samego budynku, poza tym, że jest zabytkowy, wspaniałe miejsce historycznie, sąsiadujące też z kościołem i z zakonem sióstr Elżbietanek, to miejsce jest wyposażone w dużą salę teatralną. 80 osób może do niej wejść, w pełni wyposażoną. No i mamy dwie sale uniwersalne, jedną taneczną, drugą plastyczną, którą potencjał jest wykorzystywany na maksa, ponieważ każdy chciałby po sąsiedzku wpaść i na przykład odbyć lekcję rysunku, albo na przykład dzieciaki na zajęcia tańca, albo miejsce spotkań klubu seniora, bo też jakby z ramienia klubu seniora i działalności Wrocławskiego Centrum Seniora tutaj się pojawiło. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: Ile osób partycypuje w zajęciach prowadzonych przez CAL? Czy jesteście otwarci codziennie, 7 dni w tygodniu?
2: No właśnie w projekcie to jest takie zaskakujące, bo mamy w projekcie oficjalnie 4 godziny dziennie być otwarci, plus jedna sobota, jedna niedziela, w każdym razie jeden dzień wolny od pracy. Natomiast to jest zaskakujące, bo zapotrzebowanie społeczne jest zdecydowanie większe niż to, co jest zapisane w projekcie i my nie chcielibyśmy im odmawiać po prostu, więc mamy zajęcia niektóre dopołudniowe i bardzo dużo zajęć popołudniowych. Oczywiście teraz mamy wakacje, więc jest trochę inny rytm, ale potem już wpadniemy w ten rytm takiego podporządkowany trochę zajęciom również szkolnym, więc popołudniami odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży, ale też bardzo dużo zajęć bezpłatnych dla seniorów, z którymi współpracujemy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest moja ulubiona grupa docelowa.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że kocham moją babcię, która ma 96 lat i mówi, że jak jej się czegoś nie chce zrobić, to mówi, poczekam, aż mi przejdzie, więc zaczynam coś robić.
1: Dlaczego ta aktywność jest ważna, zwłaszcza w wieku 60+, 70+ i wyżej?
2: Poza moimi osobistymi doświadczeniami związanymi z neurorehabilitacją, która wynika z choroby mojej siostry i wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy zapadła w śpiączkę, to mówimy tutaj o neuroplastyczności, o stymulowaniu też po prostu mózgu osób, ograniczanie w ten sposób tych, czy opóźnianie często procesów, które są związane po prostu z wiekiem dojrzałym. Natomiast osobiście uważam, że to jest przede wszystkim przeciwdziałanie samotności. Drugi wątek to jest właśnie aktywizacja ich społeczna, czyli rzeczy, które do tej pory w ogóle nie robili albo robili samodzielnie, mają szansę podzielić się po prostu z innymi, dzięki czemu wzrasta ich subiektywny dobrostan. Ponieważ ja też pracuję jako coach, więc dla mnie obszar dobrostanu ma kluczowe znaczenie i jakby w tej idei dobrostanu jest kilka kluczowych elementów. Pozytywne, wspierające emocje, które możemy doświadczać dzieląc się swoim potencjałem, uruchamiając swój potencjał. Wspierające relacje, potem to zaangażowanie, czyli flow, czyli odczuwanie tego optymalnego doświadczenia, że jakby mam świadomość realizacji swojej pasji, potencjału i odczuwam satysfakcję, dzięki temu też mam poczucie osiągnięć. Jak mam osiągnięcia, no to mnie to motywuje do dalszych działań. I mamy jeszcze obszar, który jest związany z tą witalnością po prostu, bardzo istotny, czyli aktywność fizyczna, choćby w tańcu, choćby na przykład w grze w kręgle, bo współpracujemy też z trenerem osiedlowym, to jest wrocławski trener osiedlowy, projekt realizowany przez miasto. Akurat u nas jest Maciej Materkowski dedykowany, więc oni przychodzą na kręgle, spotykają się.
1: W każdy poniedziałek są
2: tak,
1: spotkania
2: w poniedziałki
1: z
2: mamy,
1: trenerem w terenie.
2: Tak jest. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak. Robimy ligę.
1: Ligę jakich dyscyplin?
2: Akurat mamy kręgle fińskie. To jest bardzo taka, wydawałoby się, mało angażująca aktywność, ale pójść za każdym razem, postawić te pionki, to wymaga trochę gimnastyki mimo wszystko.
1: A sprzęt jest zapewniony na miejscu?
2: Tak, wszystko mamy, wystawiamy. Nawet jak Maćka nie będzie, to zapraszamy oczywiście.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Przypominam, naszym gościem jest pani Sylwia Gąsiorowska, liderka Calu na Ołtaszynie. Fundacja Art and Flow prowadzi takie działania dla osób w wieku senioralnym, dla młodzieży, dla dzieci, po to, żeby zadbać o każdego mieszkańca i mieszkankę, żeby dostrzec potencjał, bo wiele aktywności nie jest wynikiem tego, że ktoś ułożył program, ale jest odpowiedzią na to, czego potrzebują sami mieszkańcy. O tym już wspomniałyśmy, czyli ta diagnoza. W programie zajęć są chociażby aktywności fizyczne, ale też muzyczne. I o to chciałabym teraz podpytać, jak wielu uczestników warsztatów, zajęć w wieku senioralnym muzykuje i jakie to są instrumenty?
2: Generalnie mam raczej wokalistów, chociaż u nas są wokaliści. To się wiąże naprawdę, ja się bardzo cieszę, że powstały już te dwie grupy, bo jedną grupą to są taki kabaret ołtaszyński, gdzie głównie tworzą seniorzy. Kilka osób tam się też zorganizowało, ktoś gra na gitarze. Natomiast śpiewają sobie tak jakby biesiadnie, zawsze sobie żartujemy, że tam jakby nie mają dyrygenta, ale spotykają się regularnie i śpiewają. Natomiast druga grupa, która też powstała, to było już w zeszłym roku w połowie, to jest grupa, lokalna grupa muzykujących amatorów i tam są osoby, które mają jakiś background muzyczny, wokalny, śpiewały wcześniej w chórze, są wokalistami, którzy chodzili też do szkoły muzycznej na przykład, bądź grali na instrumentach. No i oni mają jakby tematycznie się przygotowują do różnego rodzaju wydarzeń. Taka grupa, która się ukonstytuowała, to myślę, że łącznie jest tych osób 25 w obu tych dwóch organizacjach.
1: I to nie tylko seniorzy.
2: To nie tylko seniorzy, natomiast jakby seniorzy chętnie dołączają, dlatego że czują tą energię młodzieży i też wyzbywają się tych wszelkiego rodzaju, nie wiem, ograniczeń, strachu przed oceną, więc tam jest bardzo fajna atmosfera. W najbliższym czasie jest właśnie koncert lokalnej grupy muzykujących amatorów Iść w stronę słońca. Bardzo serdecznie zapraszamy. To będzie finał lata, bo przez całe wakacje przy Calu Ołtaszyn, to było moje marzenie, jeżeli mogę powiedzieć o realizacji też swoich marzeń, uruchomienie tej sceny letniej, która po prostu zaczęła żyć. W zeszłym roku był pierwszy sezon, w tym roku jest drugi sezon. Mamy przepiękny baldachim, który został stworzony przez nasze panie seniorki. To była inicjatywa lokalna, którą realizowały od października 2025 roku i zrobiły ponad 30 rozet takich na szydełku. Potem miałyśmy proces łączenia tego i naciągnięcia. Oczywiście musiały być odpowiednie pylony, spawanie, ale to jakby było dodatkowe zaangażowanie już specjalistów. Natomiast zrobiliśmy po prostu przepiękną instalację, która odbija się na ścianie albo na deskach i wędruje tak, jak idzie po prostu słońce, aż do zachodu słońca. I na tej scenie odbywają się spotkania. Otwieramy drzwi, które zawsze były zamknięte na nasze podwórko, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, że to jest po prostu fajne miejsce, żeby spędzić czas tak po sąsiedzku, po prostu nawet wracając z zakupów, zaglądnąć, chwilę posiedzieć, porozmawiać z sąsiadami. To było moje marzenie, tak. I ja mogę powiedzieć, że dzięki temu, że prowadzę też ten cel, realizuję swój osobisty potencjał.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Jak lato się skończy, to podwórko nadal będzie udostępnione?
2: Ono jest udostępnione, bo coraz więcej osób wie, że tam jest skrót i można przejść do przychodni dzięki temu. I generalnie jesienią też będą wydarzenia, tak jak miałbyśmy, nie wiem, ze szkołą na przykład akcję sprzątania świata. To miejsce służy, ale też mnie cieszy, bo coraz więcej młodych ludzi po prostu tam przychodzi, żeby sobie na tych deskach na scenie posiedzieć, robią sobie zdjęcia, czasem przychodzą na próby na przykład, nie wiem, tańczą, nagrywając jakieś filmiki, być może dla swoich, nie wiem, szkoleniowych potrzeb albo jakichś promocyjnych, więc coraz więcej osób tam po prostu przychodzi i spędza tak nawet na chwilkę, albo przyjdą, o, kupią sobie lody, przyjdą sobie, usiądą na schodkach i zjedzą sobie lody.
1: Taki drugi dom.
2: Tak. Chciałabym, żeby tak było, ale musimy społeczność lokalną nauczyć tego, bo przez wiele lat było identyfikowane to jednak jako miejsce, że to jest teatr. I to jest bardzo ważna jakby obszar działalności samego centrum, no bo mamy też jakby scenę, która po prostu musi żyć, no nie może być zamknięta. I kolega Bogdan prowadzi cały czas teatr ze społecznością, to jest ten amatorski teatr. No niestety w tym roku nie ma też działalności jego tej zawodowej, sceny Teatru na Bruku. Natomiast no, tam też są nasi znajomi, przyjaciele, którzy w tych zajęciach uczestniczą, tak, więc trening pamięci. Natomiast my jako fundacja, i myślę, że warto o tym wspomnieć, bo z tych aktywności naszych fundacyjnych prowadzimy sami, bo nie dostaliśmy finansowania na projekt z kultura, z działu kultury, prowadzimy same po prostu projekt, który się nazywa Kultura po sąsiedzku. I wiele tych wydarzeń po prostu realizujemy pro bono we współpracy z młodymi, utalentowanymi ludźmi i chcę tutaj wymienić dwie, trzy jakby inicjatywy, które z nami są od początku, odkąd jesteśmy operatorem. Teatr Wielu Twarzy to jest jedna grupa i drugi to jest Teatralni po 18. To są dwie grupy, które współpracują bardzo blisko z fundacją, zdobywają nagrody na festiwalach, osobiste nagrody, wyróżnienia na różnego rodzaju konkursach teatrów amatorskich. Wspaniale grają, naprawdę wspaniale. Recenzje ich spektakli są bardzo dobre. Mieliśmy premierę z nimi, to było ostatnie kuszenie. Teraz w zeszłym roku były, ja mówimy konie w skrócie, ale tu chodzi o spektakl, który się nazywa Czy nie dobija się koni. Bardzo piękny spektakl. No i teraz robią następną premierę. To będzie To nie tak, jak myślisz, kochanie. Więc bardzo prężnie działają. A, i robią Moralność pani Dulskiej. Więc w tym roku jeszcze nas czekają po prostu co najmniej dwie albo trzy premiery do końca roku. I współpracujemy też z naprawdę niezwykle utalentowanymi młodymi ludźmi. W zeszłym roku robiliśmy dla nich premierę. Spektakl nazywa się Mrówki. Pod opieką artystyczną Wiwianny Kinal, ale tam jest ośmiu, chyba się zmienił tam skład, ale artystów, tancerzy. To jest spektakl, osobiście uważam, że jedna z bardziej utalentowanych grup performatywnych. Spektakl bez słowa. Bez słowa. Jest tylko światło, muzyka i ciało wprawione w ruch, bo to jest teatr tańca. Fantastyczne wydarzenie, po którym zalega po prostu bezwzględna cisza.
1: Kiedy najbliższe występy?
2: No właśnie było niedawno.
1: A w sierpniu? Co jeszcze w sierpniu?
2: W sierpniu będziemy mieli 21 w piątek, sierpnia w piątek, o godzinie 19 mamy koncert zespołu LEN. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Cudowni, wspaniali, niezwykle wrażliwi ludzie. I to będzie koncert w stylu muzyki folkowej generalnie, bo to jest to, w czym się specjalizują. Przepięknie grają. Występowali ostatnio z chórem Piu Mosso, więc...
1: Znamy.
2: Tak jest. No i w ogóle mieliśmy prapremierę pięknego wykonania, naprawdę, fragmentu utworu Popiół Idem Joanny Stogi, gdzie fragment utworu został zaaranżowany przez dyrygenta i po prostu został po raz pierwszy zaprezentowany światu, także to było naprawdę wydarzenie bardzo wzruszające. No i oczywiście, ponieważ to śpiewają lokalsi, nasi ukochani lokalsi, to zapraszamy na koncert Iść w stronę słońca. Będzie Emilia Jałowiecka, dzięki której też tutaj się znalazłam pewnie, i lokalna grupa muzykujących amatorów, więc będzie wspólne sąsiedzkie śpiewanie. I coś, co jest przygotowaniem już do wydarzeń wrześniowych, to jest coś, co już powtarzamy, nie wiem, chyba piąty sezon, ale za każdym razem po prostu spotyka się z wielkim zainteresowaniem. Korzystając z moich umiejętności manualnych, będziemy tworzyć, uwaga, kapelusze na Wrocławskie Dni Seniora i to już będzie 25 we wtorek o godzinie 15 sierpnia. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Panie zawsze chciały mieć kwiaty, a w tym roku powiedziały, zaszalejemy. Więc jestem ciekawa, jak zaszaleją po prostu. Mają być pióra, woale, więc taki warsztat jeszcze do końca miesiąca będzie.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Chciałabym zapytać tak szerzej, w jaki sposób przygotowujecie się na tegoroczną edycję Wrocławskich Dni Seniora?
2: Oczywiście wspieramy wszystkie miejskie inicjatywy, jakiekolwiek by one nie były, po prostu staramy się je rozpowszechniać wśród lokalnej społeczności. Nie mogę za dużo zdradzać, ale będziemy mieli dwa fajne spektakle, na które bardzo serdecznie już zapraszamy, ale generalnie mówimy tutaj właśnie o tym spektaklu, który wspomniałam, czyli Czyż nie dobija się koni? Jest drugi raz grany, więc jeżeli kogoś nie było na pierwszym graniu, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy mieli również premierę To nie tak jak myślisz, kochanie, też

0: liczymy na to, że to będzie też nasz wkład już taki wizualny podczas samej parady.
1: I na pewno pojawicie się podczas inauguracji na wrocławskim rynku.
0: Postaramy się, patrząc na ilość zajęć, ostatecznie może się okazać, że nie.
1: No te kapelusze trzeba pokazać światu.
0: No to ja myślę, że tam będą przedstawicielki naszego klubu seniora i one już zadbają o odpowiednią po prostu prezentację.
1: Zajęcia w celu na Ołtaszynie to jest również taki cykl fantastycznych warsztatów. Widziałam na zdjęciach jeden z przykładów, to upcycling, czyli powtórne przetwarzanie materiałów i szycie. Czyli to był pomysł?
0: Akurat zrobiliśmy kurs szycia faktycznie z Bereniką. Jest też koleżanka, która jest po prostu projektantką mody, designerką i kostiumografem, też Magda Nikiel, no ale była akurat w plenerze, na wyjeździe, bo jest teraz sezon kręcenia filmów i nie mogła dołączyć, więc tak, zrobiliśmy taki warsztat po raz pierwszy dla, jakby w dwóch grupach, dla dorosłych, razem z dziećmi się okazuje i potem też dla nastolatków. Wyszło to bardzo fajnie. Każdy wychodzi właśnie z tym rękodziełem, z tym wspólnodziełem, które tworzy, a umiejętność szycia to jest umiejętność na całe życie.
1: Czyli macie na miejscu maszyny?
0: Nie, właśnie to była akurat koleżanka, która prowadziła te zajęcia, przyprowadziła tutaj. No stałego nie mamy, ale za to mamy stałe szydełkowanie. Co najmniej 30 dzieciaków mam i nawet też seniorek nauczyło się robić na szydełku. I mamy środy ze szydełkiem.
1: To powiedzmy teraz o harmonogramie, bo na pewno są takie zajęcia stałe. Od poniedziałku do piątku, gdyby powiedzieć, jakie są zajęcia dedykowane mieszkańcom, takie regularne, nie? Powiedzmy, poniedziałki to już mówiłyśmy, że na sportowo, z trenerem.
0: Tak, ale gdyby... też w poniedziałki jest spotkanie teatru ze społecznością, tam ta grupa kolegi Bogdana Michalewskiego się spotyka. Oprócz tego my mamy zajęcia z jogi w różnych wydaniach, bardziej bądź mniej zaawansowanych. Regularnie w pierwszy i w trzeci wtorek miesiąca spotyka się klub seniora i my na tym klubie seniora zawsze wcześniej, oczywiście my z dużym wyprzedzeniem, bardzo, bardzo precyzyjnie prowadzimy harmonogram naszych wydarzeń, żeby zabezpieczyć odpowiednią oprawę, więc tam przygotowujemy też w porozumieniu z nimi różnego rodzaju atrakcje, a to właśnie jest koncert, a to czasem jest spotkanie edukacyjne. Teraz planujemy, mam nadzieję, że się uda, bo przed wakacjami się nie udało, szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów i to taka pierwsza pomoc, którą może zrobić seniorka, jak mąż na przykład zasłabnie, no bo trudno sobie wtedy samemu udzielić pomocy, ale generalnie można pomóc innym, jeżeli jest się samemu w domu. Więc mam nadzieję, że się uda. Walczymy o to, żeby po prostu ktoś do nas przyjechał, ale negocjacje w trakcie. Czy też badania edukacyjne, właśnie samo badanie piersi na przykład, tak? Albo nie wiem, jak prostaty, nawet na fantomach. Więc to mamy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Mamy jogę, mamy zajęcia, oczywiście też rysunek dla dorosłych, poza zajęciami dla dzieci, bo mówimy tutaj o osobach dorosłych. Mamy właśnie te zajęcia wokalne, które bardzo promujemy jako formę no, bardzo atrakcyjnego spędzenia mimo wszystko czasu, możliwości występowania. Z takich zajęć regularnych to mamy gimnastykę dla seniorek, no i kafejkę sąsiedzką i to jest bardzo fajna inicjatywa, bo panie się spotykają dwa razy w tygodniu, we wtorki i we czwartki i we wtorki mówią, a to my sobie tak poplotkujemy, co tam po weekendzie, więc my im zawsze robimy kawkę, one sobie same mogą zrobić zawsze jakieś, nie wiem, ciasteczko, czasem imieniny, urodziny i tak sobie sroczki siedzą i gadają po prostu przez jakąś godzinkę, więc to takie spontaniczne po prostu często jest, ale co wtorek w ciągu roku się spotykam, teraz sporo osób na wyjazdach, więc trochę inny rytm. Będziemy na pewno na koniec sierpnia układać nowy harmonogram, chcemy utrzymać wszystkie zajęcia, które do tej pory mamy, bo na przykład mieliśmy do tej pory język włoski za darmo, który też w poniedziałek się odbywał dla seniorów, grupa wielopokoleniowa. I teraz okazuje się, że ta grupa, no wiadomo, że każdy prowadzący daje coś od siebie, więc pół roku prowadził te zajęcia bezpłatnie, ale okazało się, że grupa jest chętna się utrzymać, no i zainspirowana będziemy mieli od września. To, co jest też istotne, to my bardzo chcielibyśmy, i to już zaczęło się teraz przed wakacjami, żeby powstało u nas koło szachowe. I przez całe wakacje mamy zajęcia szachowe bezpłatnie. Tutaj realizatorem tego jest, tych spotkań jest Michał Chmielarz. I to koło, podejrzewam, po jak rozpocznie się rok szkolny, również powstanie. No i nasz po prostu wspaniały rysownik Krzysztof Bryła, który z nami współpracuje od lat, artysta, malarz, no wspaniały w ogóle człowiek, który prowadził nas zajęcia dla dzieci i dla dorosłych z rysunku.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Bardzo mnie cieszy, że obok wymieniania nazw aktywności od razu pojawiają się nazwiska, że to pokazuje charakter waszej działalności, że to ludzie tworzą miejsca, nie tylko jakiś koncept.
2: Właśnie to mnie to wzrusza chyba najbardziej, bo ja czuję się bardzo związana z tymi osobami mimo wszystko. Trudne czasem były sytuacje, ale jakoś wypracowywaliśmy zawsze konsensus. Ja się cieszę bardzo, że mamy taki stały zestaw osób, ale że dzięki temu, że oni są stali, to możemy też przyjmować ciągle nowych, żeby zobaczyli po prostu, że nawet incydentalne wydarzenia, choćby to szycie na przykład, tak, albo jakieś inne wydarzenia, i oni potem za jakiś czas też stanowią element zlinkowanych osób, do których możemy zadzwonić w każdej chwili, poprosić o pomoc, zaangażować. My też zapraszamy wszystkich, bo teraz mamy otwarcie szkoły na przykład na Zwycięskiej. Mm-hmm. Więc zapraszamy też partnerów, żeby oni mogli się zaprezentować, że my jesteśmy jakby takim animatorem dla nich, też tułem, będą na pewno nasi seniorzy. Bo tam pewnie przyjdą też babcie, bo się będą cieszyły, że pieszaki idą do szkoły, tak? Więc jakby wszystkich naszych partnerów, którzy chcą, zapraszamy. Też zajęcia z tańca mamy dla dzieci, które są prowadzone u nas przez Karolinę Bodziony. Kto będzie chciał, ten po prostu dołączy.
1: Jedną z możliwości pracy nad sobą to też praca nad własną rodziną. Bycie obecnym jako rodzic, jako dziecko. Jakie obserwacje tutaj państwo poczynili i co było ich owocem?
2: Tak, bardzo istotnym elementem diagnozy naszej jest obserwacja, że mamy albo tata podrzuca dziecko na zajęcia i ucieka, albo czasem siedzi w telefonie. Więc jednak zaangażowaliśmy w wycinanki różnego rodzaju, tudzież naukę robienia na szydełku. Ale zaobserwowaliśmy, że jednak trzeba w jakikolwiek sposób zaktywizować tatów, bo mamy często się pojawiały. I te nasze dzieciaki, które mają w tym czasie są zaopiekowane, mają, rozwijają swoje właśnie potencjały zainteresowania, fajnie by było dotrzeć przez pryzmat zainteresowań taty, żeby tak rozpalić namiętność, żeby ten tata stał się po prostu, nie wiem, autorytetem, żeby ten błysk wokół się pojawił, bo sam kiedyś zrezygnował po prostu z jakichś rzeczy, które go bardzo, bardzo interesowały albo dostarczały jakichś niesamowitych emocji, żeby on stał się inspiracją dla swojego dziecka. No i przez pryzmat zainteresowań tatów trafiliśmy do dzieciaków. I chcę powiedzieć na przykład o inicjatywie, która miała miejsce właśnie w takiej niszy, czyli po godzinach pracy w wakacje, na półtorej, dwie godziny zaprosiliśmy tatów, a w ogóle mamy też oczywiście, ale żeby spędzili z nami czas na kosmicznym tygodniu. I to było realizowane we współpracy z taką sekcją SRO, to jest Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, i z partnerami, choćby Michał Zimny, który jest pasjonatem kosmosu i generalnie zajmuje się astrofotografią i jest kolekcjonerem meteorytów. Zaprosiliśmy też na trening astronauty po prostu ambasadorkę i dwa warsztaty, które były odpowiedzialne za tą taką stronę kreatywną, że budowali na przykład łazika marsjańskiego i oprócz tego puszczali rakietę na przykład tam wodną albo w kosmos, mieli szansę polecieć. To poza tym, aha, jeszcze był warsztat z astrofotografii właśnie, który też prowadził Michał Zimny. I okazuje się, że właśnie przez pryzmat zainteresowań rodziców, czyli zasugerowania, wróć do swoich pasji, stań się dla swojego dziecka inspiracją, nagle buduje się ponadprzeciętne porozumienie. No podobny model, który my też współpracujemy z Fundacją Marka Zatora, Wrocławski Klub Ojca na przykład, tak, który realizuje wspólne majsterkowanie i my bardzo chętnie po prostu też te zajęcia u nas są prowadzone, bo wtedy to dzieci, no takie Montessori po prostu w praktyce, uczą się samodzielności i też no, buduje się to bardzo silna więź, że mój tato autorytet. Czasem nawet mamy biorą młotki i wiertełka, bo różnie z tatą jest, ale przychodzą. Bardzo mnie to cieszy i to jest jakby też taki wątek, który chcielibyśmy wspierać, czyli rozbudzać, a właściwie niech rodzice mają odwagę powrócić do swoich pasji, niech staną się po prostu tym autorytetem albo tym ogniem dla swoich dzieci, niech ta ciekawość po prostu naturalna się rozpala.
1: Czyli jest duża szansa na to, że będzie powrót takich zajęć.
2: No tak, my je robimy regularnie i osobiście uważam, że zrobimy znowu diagnozę, co ich interesuje, bo mieliśmy na przykład, nie wiem, meteoryty i nocne niebo nad Wrocławiem, to mieliśmy 4 edycje tego wydarzenia dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, włącznie z nocnym oglądaniem księżyca w pełni, po prostu w bardzo pozytywnej konstelacji, ale było pochmurno, wszyscy czekali do 21, żeby zobaczyć przez teleskop po prostu księżyc z bliska, no i to się naprawdę cieszy ogromnym powodzeniem u nas, więc będziemy zbierać informacje, co jeszcze i robić nowe rzeczy.
1: A więcej informacji, jeśli chodzi o bardzo bogaty program i możliwość spędzenia wolnego czasu w calu na Ołtaszynie, znajdziecie na stronie Fundacji Art and Flow albo cal Ołtaszyn Art and Flow na Facebooku, gdzie jest też bogata galeria. Ja się poczułam, jakbym była razem z uczestnikami na tych zajęciach.
2: Miło mi bardzo.
1: Dziękujemy. Pani Sylwia Gąsiorowska, liderka calu, była naszym gościem. Dziękuję pięknie za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję, bardzo miło i serdecznie zapraszam i chciałabym z takim przesłaniem Państwa jeszcze pozostawić. Powiedz życiu tak, będą Ci się działy fajne rzeczy.
0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Radiowy Klub Seniora.

0: W dzisiejszej audycji zmieniamy Dolny Śląsk. Sprawdzimy, czy powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, się sprawdza. Sprawdza się podobno w 100% w przypadku edukacji ekologicznej najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eco Frajda. Jakie są tego efekty? Sprawdzimy w dzisiejszej audycji po godzinie 15:30. Zapraszam.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Węgrzy wszczęli śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru. Dziś pierwsza grupa poszkodowanych ma wrócić do Polski. Powiemy też o trzęsieniu ziemi w Indonezji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest Błażej Kulesza.
1: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa, a dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
1: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno oszacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
0: Zmieniamy temat. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne w kilku atakach ukraińskich dronów na cele w przygranicznym obwodzie białgorodzkim w Rosji. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu. Jedna osoba zginęła w ukraińskim nalocie na południu kraju. Kijów i Moskwa od miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu, w wyniku których rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Inicjatywy dyplomatyczne pozostają w impasie, a postępy na linii frontu stały się rzadkością, podkreśla agencja AFP.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV wyraził solidarność i bliskość z poszkodowanymi w efekcie potężnego trzęsienia ziemi, do którego doszło w sobotę rano w Indonezji. Piotr Kowalczuk z Vatican News więcej na ten temat.
4: W telegramie skierowanym do arcybiskupa Paulusa Budikledena, ordynariusza archidiecezji Ende, najbardziej dotkniętej kataklizmem, papież zapewnił o duchowej solidarności i bliskości z cierpiącymi, a zwłaszcza z rannymi rodzinami ofiar i tymi, którzy stracili dach nad głową. Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie blisko 8 stopni znajdowało się w pobliżu wyspy Flores. Zniszczonych zostało również wiele świątyń.
0: Pomoc poszkodowanym niesie także kościół w Indonezji. Wskutek kataklizmu, przypomnijmy, zginęły co najmniej 53 osoby.
5: Nad całym Dolnym Śląskiem gęste chmury. Zza tych chmur będzie wyglądać dzisiaj słońce, ale nie będzie go na pewno dużo. Popada również i zagrzmi. We Wrocławiu burze są prognozowane na późny wieczór. Jutro również deszczowo na terenie całego województwa. No może w niektórych miejscach popadać intensywnie. Temperatura może też spaść, ale nie będzie jeszcze tak chłodno. Jeszcze nie nastała jesień.

0: Sojusze Europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
1: A czemu orangutany się boją pasy do zębów? Kto mi powie?
2: Bo tam jest taki specjalny...
3: Olej palmowy.
2: Olej palmowy. Specjalny i jego jest mało, bo oni go wycinają do pasty.
4: No i orangutany przez to tracą swój dom i lasy.
5: Radio Rodzina gości dzisiaj w przedszkolu Frejda w Świdnicy, a ze mną jest pani dyrektor
6: Natalia Nieradka. Dzień dobry.
5: Rozmawiamy dzisiaj o projekcie Eko Frejda. Co to za projekt? Skąd wziął się pomysł na stworzenie czegoś takiego?
6: Projekt był realizowany w przedszkolu przez 3 semestry. Zawsze bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do edukacji ekologicznej w naszym przedszkolu. Stąd właśnie pomysł na pozyskanie dodatkowych funduszy, na doposażenie placówki, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, na wyjazdy, wycieczki i na podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Przez to nauczyciele mogli uczestniczyć w szeregu szkoleń. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, podzielonych na takie 4 bloki tematyczne. Każdy dzień przez 3 semestry rozpoczynał się u nas od zajęć dodatkowych z Eko Frejdy. Dzieci eksperymentowały, doświadczały, zimą dokarmiały zwierzęta, sadziły roślinki, pielęgnowały je. Dzięki pozyskanym środkom nasz ogród przedszkolny wypiękniał, został doposażony w donice, konewki, taczki. Dzieci mają swoją mini szklarnię, stację pogody.
5: Czyli powstało biolaboratorium.
6: Dokładnie. Tak też nazywał się jeden z modułów z naszego projektu. Dzięki projektowi mamy też taką zewnętrzną pracownię, gdzie dzieci mogą doświadczać wody, ziemi, gleby. Nie boimy się, że coś się zniszczy, coś się zabrudzi. To pomieszczenie daje nam takie możliwości do eksperymentowania. Dzieci uczestniczyły też w szeregu takich zajęć edukacyjnych, wyjazdowych, w zagrodach edukacyjnych, wypiekały chleb z mąki ekologicznej w młynie, doświadczały fauny i flory Parku Książańskiego, byliśmy w Zamku Książ, byliśmy w zagrodach edukacyjnych w Grodziszczu, w Mościsku, tam też obcowały z przyrodą, karmiły zwierzęta.
5: Jak wyglądały te warsztaty Eko Frejda? Co robiliście?
4: No, rozmawialiśmy o zwierzętach, o kosmosie, o...
2: Na przykład o kontynentach.
4: O różnych krajach takich. Pani nam pokazywała takie różne kontynenty, bo mam takie puzzle specjalne, kraj.
5: Czy z ekologią było?
3: Było.
5: I co było z tą ekologią?
4: Segregowanie śmieci, że pani mówiła, że zawsze trzeba segregowanie śmieci, żeby segregować śmieci.
7: Nazywam się Olga, jestem wychowawcą grupy najstarszej, zorówkowej i przez ubiegłe 2 lata miałam tą przyjemność i wielką frajdę prowadzić zajęcia w ramach projektu Eko Frejda właśnie. To taka była faktycznie podróż od momentu powstania życia w ogóle we wszechświecie i później przejście przez wszystkie kolejne etapy rozwoju do już do samego końca, czyli tam do momentu, w którym jesteśmy, czyli tutaj. Ciekawe było w ogóle samo założenie, że mogliśmy też wykorzystać te różne metody, że tutaj ten frebel się pojawił, że gdzieś tam te biolaboratoria, że mogliśmy to tak sobie jakby dodatkowo poznać i osadzić tutaj w tych naszych realiach.
4: Ja pamiętam, jak robiliśmy eksperyment z wulkanem.
5: O, jak wyglądał
4: ten eksperyment? Że różne składniki do takiej butelki na tacce wywaliliśmy. No i potem to wszystko tak wypływało.
5: A to wam się najbardziej podobało?
4: Eksperymenty. Różne jakieś tam wulkan.
3: Najczęściej wulkany
4: były. Pamiętacie ten balon na lince?
3: Tak.
4: To było dziwne. Że tak się przesuwał powietrze.
5: Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty. Od wielu lat dzieci od przedszkola, a zwłaszcza też w edukacji wczesnoszkolnej, kształcą się ekologicznie. Ten komponent jest tam niezwykle ważny, dlatego że im mniejsze dzieci, tym łatwiej zachęcić, nauczyć je bardzo prawidłowych nawyków, od oszczędzania wody, kiedy myją ząbki, to oczywiście mają zakręcać kran i dopiero potem tej wody używać, do oszczędnego korzystania właśnie z wody, do segregowania śmieci. I wtedy, kiedy Polska przystępowała oczywiście do projektu segregowania śmieci obowiązkowego, to często rodzice podkreślali, że są to mali ekoterroryści, którzy uczyli i rodziców, i dziadków, gdzie te śmieci prawidłowo wrzucać, segregować. Czyli tak naprawdę czym skorupka za młodu nasiąknie, to powiedzenie jest chyba niezwykle ważne i tutaj się sprawdza. Cały program ekologiczny powinien być jak najwcześniej wdrażany po to, żeby ci ludzie, młodzi ludzie, potem jako dorośli, też wiedzieli w jaki sposób funkcjonować w środowisku tak bardzo mocno, dynamicznie się zmieniającym.
8: Widzicie, że to ziarno zasiane już kwitnie, rośnie?
7: Widzimy to, bo też dzieci są bardzo zainteresowane. Jak wychodzimy na przykład tutaj teraz w lecie, jesteśmy dużo na podwórku, spędzamy czasu, więc gdzieś tam owady, zwierzątka, które nam się pojawiają tutaj w tym ogrodzie, one przynoszą z wielką taką troską, obserwują je sobie, nawet jeżeli gdzieś tam sobie je z jakiegoś garnuszka łapią, to starają się robić to z taką uważnością i później wypuszczają po prostu, czy nie robią im krzywdy. Także no myślę, że to tak zaprocentuje w taki dobry sposób.
6: Mamy też takie informacje zwrotne od rodziców, że w domu też zostały wdrożone pewne takie metody, które stosujemy podczas projektu i w ogóle w całym przedszkolu. Zwracają uwagę właśnie na śmieci, podnoszą śmieci z chodników. Bardzo dużą wagę też zaczęły przywiązywać właśnie do szacunku, do przyrody, do zwierząt.
1: Czym jest dla Was w ogóle ekologia?
3: Na przykład jak się sprząta śmieci z lasu. Ja tak kiedyś z moim tatą robiłem.
0: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Czym skorupka za młodu nasiąknie? To powiedzenie sprawdza się w 100% w przypadku edukacji ekologicznej najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eko Frajda. Jakie są tego efekty? Sprawdzimy to w najbliższej audycji. W poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

0: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia minister zdrowia. Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Bilans ofiar w wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
1: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
0: Na intensywnej terapii są też dwie osoby w szpitalu w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić specjalnym samolotem do Polski.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor, zapewnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Greda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo województwa małopolskiego. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, Łódzkiem i w części Podlasia i Lubelszczyzny. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy, przekazał minister energii, czyli bez zmian w stosunku do dziś, pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formule, bo to tylko obniżka podatku VAT, już bez obniżki akcyzy. Kierowcy w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
0: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia.
6: Dobrze zaopatrzyć się w parasolkę, jeśli planujecie wyjść wieczorem we Wrocławiu. W pozostałych częściach Dolnego Śląska może już teraz nawet padać i zagrzmi lokalnie, także m.in. w Wołowie i we Wrocławiu późnym wieczorem będzie padać dzisiaj i będzie raczej pochmurno słońce. Miejscami może gdzieś tam wyglądać zza chmur. Jutro sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku bardzo podobna. Również prognozowane są opady deszczu i burze.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
13: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

Dzień dobry, dziś jest 17 sierpnia. Do końca roku pozostaje 136 dni. W 1431 roku Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. W 1793 roku spłonął zamek Czocha, obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha w województwie dolnośląskim. Od września 1996 roku publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. 29 lat temu Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego, Janem Sorensenem. Data uznawana za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. W 2002 roku papież Jan Paweł II dokonał konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Sanktuarium związane jest z życiem i działalnością siostry Faustyny Kowalskiej.

17 sierpnia 1969 roku na świat przyszedł Danny Wahlberg, aktor i wokalista, założyciel boys bandu New Kids on the Block. Zespół odnosił sukcesy na przełomie lat 80. i 90., sprzedając ponad 80 milionów płyt na całym świecie. Po rozstaniu z przemysłem muzycznym Wahlberg zajął się karierą aktorską.

17 sierpnia 1955 roku na świat przyszła Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa, urodzona w Polsce, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, uznana zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy za jedną z najbardziej intrygujących postaci na obecnej scenie jazzowej.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Autopromocja.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Oczywiście Zygmunt Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje. I do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny. Przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

Jak wiele razy zdarzało Wam się mijać budynek, nawet nie patrząc na niego uważnie? W obliczach Wrocławia zapraszamy do wysłuchania rozmowy o architekturze, która dla wielu wrocławian jest tylko tłem, a okazuje się prawdziwym zabytkiem. Naszym gościem będzie Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, współautor przewodnika po 30 architektonicznych perełkach miasta. Będziemy pytać, jak wybierano te obiekty i dlaczego na liście znalazł się budynek bez żadnej nagrody, za to z ogromnym charakterem. Gość wyjaśni także, czy most rędziński może być równie ważny jak zabytkowa kamienica i zdradzi, które trzy miejsca warto zobaczyć, mając tylko jedno popołudnie. Zapraszamy do słuchania po godzinie 17:10.

0: Polscy śledczy już na Węgrzech. Będą oględziny autokaru po wypadku. Powiemy też o abolicji na studnie głębinowe i o nowym państwowym e-dzienniku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak smutna informacja sprzed kilku chwil. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, a 10 jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, których użytkownicy pobierają wodę bez wymaganych prawem zgłoszeń, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, która właśnie weszła w życie, do końca przyszłego roku właściciele takich ujęć wody mogą zgłosić swoje studnie i uniknąć kar za niedopełnienie formalności oraz wymaganych opłat legalizacyjnych, a te do niskich nie należą. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Budowa studni do 30 metrów wymaga tylko zgłoszenia, ale jeśli pobór wód przekracza 5 metrów sześciennych dziennie albo studnia jest głębsza, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Abolicja pozwala zgłosić dotąd niezgłoszone i niezalegalizowane studnie, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
4: W tym momencie kalkulujemy, że tych przypadków może być nawet kilkanaście tysięcy w skali kraju.
3: Powszechna abolicja ma w domyśle poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody w Polsce.
4: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
3: Dziś opłata za legalizację studni to nieco ponad 6,5 tysiąca złotych, a kary za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem to od 5 tysięcy do nawet miliona złotych.
0: Budowa studni do 30 metrów, przypominamy, wymaga tylko zgłoszenia, ale jeśli pobór wód przekracza 5 metrów sześciennych dziennie albo studnia jest głębsza, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwały przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku.
5: Minęła godzina 17, na wrocławskich termometrach mamy 19 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać, nad ranem to będzie 13 stopni. Dzisiaj popada późnym wieczorem, a nawet zagrzmi we Wrocławiu. Jest pochmurno, słońce wygląda tylko momentami zza tych gęstych chmur. Podobna sytuacja pogodowa na terenie całego województwa. Jutro raczej nie zmieni się za bardzo pogoda, również możemy spodziewać się opadów deszczu.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę czytała Krystyna Czubówna.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycji Oblicza Wrocławia chcemy Państwu zaproponować coś wyjątkowego na końcówkę chyba wakacji, chociaż ja myślę, że to przez cały rok będzie można z tego korzystać, z tej audycji. No i niech ona będzie lekkim przewodnikiem, chociaż odeślemy do specjalnego przewodnika. Dzisiaj gościem audycji jest Michał Gus, pracownik Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia i autor opisów w przewodniku, o którym częściowo dzisiaj chcemy porozmawiać. Witam Cię serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chcemy dzisiaj zaprosić naszych słuchaczy i w ogóle mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska, naszego regionu, do wyjątkowego spaceru po Wrocławiu. Nie zapraszamy dzisiaj wyjątkowo ani na rynek, ani na Ostrów Tumski, chociaż może tutaj też się pojawimy w ramach spaceru, który chcemy zaproponować, a chcemy taki wybrać klucz, nazwijmy go perły architektury, bo tak się nazywa przewodnik, propozycja spaceru, zwiedzania Wrocławia?
2: Tak, jest to projekt tak promocyjny i żeby była jasność, kto jest jego autorem w sensie instytucjonalnym. Mamy we Wrocławiu takie stowarzyszenie jak Wrocławska Organizacja Turystyczna. Jego członkiem jest zarówno miasto Wrocław, jak i podmioty publiczne i niepubliczne też. Mhm. I idea WROTu była taka, żeby, bo to jest stowarzyszenie, które zajmuje się rozwojem, promocją turystyki. Idea była taka, żeby opowiadać o tym Wrocławiu od strony turystycznej, jeżeli chodzi o tę warstwę architektoniczną, nie tylko pod kątem budowli sprzed wielu stuleci. Bo zazwyczaj, jeżeli myślimy, mówimy o architekturze Wrocławia, to myślimy o Ostrowie Tumskim, myślimy o rynku z ratuszem, myślimy o hali stulecia, myślimy o kamienicach, które mają dużo ponad 100 lat.
1: A miasto się rozwija,
2: buduje. A miasto się rozwija i chodzi o to, żeby w tym poznawaniu Wrocławia nie zgubić tej warstwy powojennej, powstałej po 1945 roku.
1: Ale myślę, że tutaj dużą inspiracją do tego, o czym będziemy zaraz za chwileczkę rozmawiać, mogły być tak zwane sedesowce.
2: Też,
1: takie
2: jak najbardziej.
1: Architektura, która znana jest, nie wiem, czy nawet nie w całej Europie.
2: Jest to obiekt oczywiście rozpoznawalny w całej Polsce, poza granicami Polski również. Jakby osią tej opowieści było to, że Wrocław ma bardzo długą tradycję konkursów architektonicznych i historia tych konkursów sięga jeszcze bardzo głębokiego PRL-u, kiedy nieistniejący już dziennik Słowo Polskie organizował taki plebiscyt Mister Wrocławia. Wybierali czytelnicy, to oni decydowali tak naprawdę, który budynek powinien być Misterem Wrocławia, a musimy też sobie zdać sprawę z tego, w jakich czasach to się narodziło. Miasto tak naprawdę wymyślało się od nowa. Szukało swojej tożsamości na tych gruzach, odbudowywało wiele zabytków, ale też mnóstwo nowego się budowało i była duża przestrzeń na eksperymenty. Wrocławskie środowisko architektoniczne było bardzo twórcze, bardzo pomysłowe i mimo tych wielu ograniczeń ideowych, ale też i materiałowych, bo w zasadzie trudno było jakościowe jakieś materiały wykończeniowe, bardziej szlachetne, naprawdę potrafiło wykazać się znakomitymi realizacjami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, z jakimi ograniczeniami architekci wtedy musieli się mierzyć, to naprawdę wiele tej spuścizny PRL-owskiej stoi nawet na wysokim, ale na bardzo wysokim poziomie.
1: architektury.wroclaw.pl. Nie wiem, czy to dobrze wylądowało?
2: Tak, dobrze. Bardzo dobrze.
1: Jest z nami Michał Gus, który nas na ten spacer dzisiaj zaprasza. Wspomniałeś, że właśnie patrzymy na te budynki PRL-owskie, nie takie bardzo dawne, ale tutaj znajduje też bardzo nowoczesne budynki.
2: Tak.
1: To są budynki, które zachwycają. Wspomniałeś o wyjątkowym konkursie architektonicznym. Czy to jest jedyny klucz? Czy wybieramy takie budynki, które są naprawdę piękne i chwytają za serce?
2: Konkursów architektonicznych mieliśmy więcej, bo proszę pamiętać o tym, że Mistera Wrocławia już oczywiście od wielu lat nie ma, ale potem odbywały się między innymi wybory na najpiękniejszą plombę roku. Był taki czas schyłkowego PRL-u i początków III RP, kiedy takim mocno dominującym elementem w architekturze Wrocławia było uzupełnianie tej pierzejowej zabudowy kamienicznej. Później, około 20 lat temu, narodził się już zupełnie nowy konkurs kontynuowany do dzisiaj, Piękny Wrocław. Tu już formuła jest inna, to znaczy każdy ma prawo zgłosić budynek w danej edycji z danego roku, który powinien być wyróżniony czy nagrodzony, ale o wyborze decyduje już kapituła ekspertów, środowisko architektów, środowisko ludzi, którzy, no mówiąc wprost, siedzą w branży. I również tutaj w ramach Pereł Wrocławia takie obiekty jak najbardziej na tej liście 30 budynków się znalazłem. Bo tak jak mówię, osią tej opowieści są głównie laureaci wrocławskich konkursów architektonicznych, ale nie tylko. Dlatego, że gdybyśmy opowiadali powojenną architekturę Wrocławia wyłącznie laureatami konkursów architektonicznych, to pominęlibyśmy mnóstwo bardzo wartościowych obiektów. Po pierwsze, są obiekty wybudowane na przykład krótko po wojnie, które miały po prostu pecha narodzić się, przyjść na świat w czasach, kiedy żadnych konkursów architektonicznych we Wrocławiu nie było. Gdybyśmy trzymali się takiego klucza, że tylko laureaci konkursów architektonicznych, nie moglibyśmy opowiedzieć o mezonetowcu. Nie moglibyśmy opowiedzieć o powojennej zabudowie Placu Kościuszki, czyli o tak zwanym KDM-ie. Pominęlibyśmy dużo wartościowych obiektów, to jest jedna rzecz. I jeszcze druga rzecz. Czasami zdarzało się, że w ramach konkursów architektonicznych w jednym roku było dużo naprawdę znakomitych realizacji. I znowu wrócę do tego. Gdybyśmy trzymali się w sposób żelazny tej reguły, że mają być tylko laureaci, to nie znalazłby się, no przykład, Most Rędziński. Trudno sobie stworzyć listę kilkudziesięciu najbardziej istotnych obiektów w powojennym Wrocławiu, architektury czy inżynierii, pomijając Most Rędziński. Nigdy nie wygrał. Dlaczego? Dlatego, że miał pecha być oddanym do użytku w takim roku, kiedy było po prostu zatrzęsienie bardzo dobrych realizacji.

0: oblicza Wrocławia.
1: Tutaj jest dużo perełek takich i teraz na pewno mieszkańcy Popowic mogą być zaskoczeni, bo jest tutaj budynek na osiedlu Popowice, czy nie wiem, może całe osiedle.
2: Całe osiedle
1: jest, tak? Co jest też jakimś osiągnięciem architektonicznym, zakładam, że dlatego to się znalazło, ale też i ciekawa zabudowa w ogóle.
2: Tak, musimy, to też po latach się zmienia. Myślę, że te osiedla blokowe my uczymy się doceniać ze względu na pewną kompletność tych założeń. To znaczy one nie były budowane według takiej myśli, wyciskamy maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań z jak najmniejszego gruntu. Mhm. Oczywiście wtedy budowano w takich realiach absolutnie nieosiągalnych dzisiaj, bo mówiąc wprost, gleba była za darmo. To nie było tak, że deweloper kupował za ciężkie pieniądze grunt i potem usiłował wycisnąć, ile się da. Urbaniści, architekci nie byli ograniczeni w ten sposób. Natomiast też to jest, w ogóle te powojenne osiedla blokowe, one często są taką bardzo dobrą lekcją komponowania przestrzeni. Pewnego sposobu myślenia, bo tam nie tylko ta zabudowa jest mało intensywna, tam tak naprawdę te mieszkania są. One mają oczywiście swoje wady, bo był ten PRL-owski normatyw mieszkaniowy, to były małe mieszkania, ale co jest ich cechą wspólną? A na przykład to, że wszystkie są znakomicie nasłonecznione.
1: Mm-hmm. No to, mnie zachwyca też tam długość tych budynków, nie wiem, czy to było uwzględniane, ale to jest, one się ciągną po prostu naprawdę przez całe ulice.
2: Co jest wartościowe w Popowicach też, to warto zwrócić uwagę, to no mówię, zarówno to znakomite nasłonecznienie tych mieszkań, duża przestrzeń, do tego jeszcze po latach urosła tam naprawdę obfita zieleń, tam jest przyjemnie, ale to, co zdecydowało o tym, że na przykład tak zwane popki znalazły się na tej liście, to jest też osoba architekta Witolda Molickiego. To był taki architekt, który stawiał sobie za punkt honoru odejście od takiej nudnej, klockowatej architektury. Jak popatrzy się na jego realizację, czy to Popowice, czy jeszcze później osiedle Przyjaźni, no gdzie te budynki trochę takie kolby kukurydzy przypominają i one nawet dzisiaj, jako gdyby powstały jako deweloperska zabudowa, to by były całkiem ciekawe.
1: Też
2: to też pokazuje kreatywność architekta, jego upór w walce, mówiąc prosto, z systemem, dlatego że pamiętajmy, w jaki sposób były te prefabrykaty budowlane, dostarczane. Były tak zwane fabryki domu, czy fabryki prefabrykatów i tak naprawdę to były prostokątne klocki i naprawdę wielu architektów musiał się bardzo, bardzo mocno napocić, żeby z prostokątnych klocków powstawały nie tylko prostokątne formy. I to się panu Molickiemu bardzo dobrze udawało. Ale nie tylko jemu, bo też taką osobą, która walczyła z tą nudą, z tą monotonią, jest między innymi wielka gwiazda powojennej architektury wrocławskiej, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, czyli autorka Manhattanu, czy tak zwanych sedesowców, no prawdziwie wielkomiejskiego projektu.
1: No dzisiaj fantastyczna chyba propozycja dla nas wszystkich do zwiedzenia Wrocławia śladem ciekawej architektury w ramach pereł architektury we Wrocławiu. Na tej liście takiej, która jest bardzo bogata i dzisiaj chyba wszystkich punktów nie jesteśmy w stanie
2: omówić. Ona jeszcze urośnie, panie redaktorze, bo pracujemy nad tym, żeby zwiększyć tę listę z 30 nawet do 50 obiektów.
1: Zaraz będę pytał o kolejne, ale dosyć mocną uwagę przyciąga, też blisko mieszkam, więc dobrze znam to miejsce. Hala ciągarni, wieża ciśnień Hutmenu. Wyjątkowy też obiekt, który no, wszyscy się boją, czy tam bloki nie powstaną.
2: Nie mogą, ponieważ obiekt jest już prawomocnie chroniony jako zabytek. Ta hala jest jak najbardziej zabytkiem.
1: Tak, ale ona przyciąga z zewnątrz, bo jest taka wyjątkowa, bo ma dziwną tą architekturę, taką ukośno-pionową.
2: Jak zęby piły.
1: Tak, tak jest. A z drugiej strony no, jest wpisana do indeksu, powiedzmy tak, pereł architektury. Znajdujemy tutaj bardzo nieoczywiste te architektury różnego rodzaju, bo i osiedla są, i bardzo nowoczesne budynki też, chociażby na przykład Politechniki Wrocławskiej, czy tutaj hala taka, tak? Mm. Jaki jest klucz? To jest tak, że coś zachwyciło? Pytam bardziej z punktu widzenia spacerowicza.
2: Tak jak wspomniałem, głównym kluczem było to, czy budynek był laureatem konkursu architektonicznego. Natomiast hala Hutmenu trafiła tutaj, na ten moment jest chyba jedynym przypadkiem obiektu przemysłowego. Ale rzeczywiście obiektu przemysłowego, można powiedzieć, bardzo niezwykłego, dlatego że tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę na taką dosyć nieoczywistą formę architektoniczną tego budynku. To są takie zęby piły, to się nazywa dach szedowy. To robiono po to, żeby uzyskać lepsze doświetlenie tego budynku, ale jest to też przykład takiego kierunku w architekturze. Wielu ludzi go nie lubi, ale warto go poznać, warto o nim mówić. Brutalizm. Mhm. Beton, jego struktura jest pewnym również tworzywem składającym się na ten budynek. Proszę zobaczyć, w jaki sposób on stoi. Tam te betonowe łączenia na tej elewacji nawet nie są ukryte. To po prostu ma pokazywać pewną taką strukturę. To samo w sobie jest bardzo ciekawe i jednocześnie jest ciekawe w powiązaniu z historią Hutmanu, który był bardzo nowatorskim zakładem, jeżeli chodzi o organizację pracy, kulturę pracy, podejście do pracownika. To są niesamowite historie emerytowanych pracowników Hutmanu, którzy opowiadają. Zresztą to też można natrafić na wzmianki nawet w prasie, jak się dobrze w Google poszuka, w jaki sposób oni tam pracowali i funkcjonowali w tym zakładzie, w jakiej pewnej kulturze pracy.

0: oblicza Wrocławia.
1: Zaraz wrócę jeszcze do tej opowieści o Hutmanie, ale jeszcze chciałbym zapytać o jeden budynek. Dom Iglo, też wyjątkowa chyba na skalę krajową, może nie wiem, czy możemy coś o tym powiedzieć.
2: Czy krajową, nie wiem, ale na pewno jest to bardzo niezwykły budynek. Na ten moment jedyny dom jednorodzinny na liście. Aha. Czy jeszcze będą domy jednorodzinne na tej liście, nie przesądzamy, ale też zależało mi, powiem szczerze, przy komponowaniu tej listy, żeby byli przedstawiciele jakby wszystkich rodzajów budynków, żeby to nie tylko były obiekty użyteczności publicznej, ale żeby pokazać architekturę przemysłową. Tak jak pan redaktor Hutman. Dom Iglo. Witold Lipiński, człowiek, który wyprzedził swoją epokę, dlatego że on o recyklingu w architekturze, czyli ponownym użyciu tych samych elementów i o energooszczędności myślał w czasach jeszcze zanim to było modne. My dzisiaj to odmieniamy przez wszystkie przypadki. On o tym myślał wtedy. Dlaczego zbudował Iglo? Dom w kształcie iglo, ponieważ jemu z prostych wyliczeń wyszło, że na taki budynek pójdzie najmniej materiałów, a jednocześnie uzyska stosunkowo największą powierzchnię, to po pierwsze. Po drugie, że taki budynek powinien być efektywny energetycznie. I zbudował mimo uporu, bo tam są doskonałe opowieści, że pierwsza ekipa budowlańców po prostu mu uciekła, bo nie chciała się podjąć budowy takiej kopuły.
1: Ale to jest też fantastyczne, bo każdy się zatrzyma i zastanowił, co to jest takiego. Panie Michale, słyszymy, że no tutaj i nazwiska się pojawiają i bardzo swobodnie przeskakujemy między różnymi budynkami. No, chyba to jest jakaś zamiłowanie, pasja?
2: Tak, powiem w ten sposób. Na co dzień w pracy w biurze prasowym Urzędu Miejskiego oczywiście zajmuję się inwestycjami, budownictwem, architekturą, ale no, tak jak mówię, opowieść o Wrocławiu, o architekturze Wrocławia nigdy nie będzie kompletna bez tej opowieści powojennej. My już tutaj funkcjonujemy po wojnie, no mija ponad 80 lat i tych nawarstwień powojennych jest już naprawdę dużo i jest ich dużo naprawdę wartościowych. Warto zwracać na nie uwagę. Warto też edukować ludzi, uczyć pewnego takiego czytania architektury, dlatego że często padają opinie wobec wielu budynków powojennych czy całkowicie współczesnych absolutnie krzywdzące. To znaczy wypowiadają się ludzie, którym się podoba tylko to, co ma dużo ozdóbek, jakiś efektowny dach, a nie zawsze. Czasami pewne piękno tkwi w prostocie, a często też nawet nie chodzi o to, żeby budynek był piękny, ale chodzi o to, żeby budynek był funkcjonalny i spełniał swoje zadania, tak jak iglo Witolda Lipińskiego, forma została podporządkowana pewnym potrzebom konkretnym architekta, który chciał wybudować dom dla siebie i swojej rodziny.
1: Jestem pewny, że jak zaglądniecie na stronę perłyarchitektury.wroclaw.pl, będziecie zachwyceni. Tu jest wszystko i osiedla, i tak jak słyszymy, ten przekrój jest bardzo bogaty. Czy ta strona nam posłuży jako przewodnik, czy gdzieś indziej szukamy informacji, jak sobie zaplanować taki spacer czy objazd po Wrocławiu? To już pytanie na sam koniec, bo już czas przekroczyliśmy.
2: Panie redaktorze, bardzo mi zależało na tym, żeby opowiadać o tych budynkach w sposób taki nienapuszony, tylko lekką formą, tak żeby zrozumiał ten budynek, żeby prawidłowo odbierał go również człowiek, który na co dzień kompletnie nie zna się na architekturze, może nawet nie umie za bardzo stylów rozróżniać, ale żeby zrozumiał, dlaczego ten budynek jest inny niż inne, dlaczego jest na liście i dlaczego jest wartościowy. Chodzi o to, żeby to było po prostu nie tylko dla frika architektonicznego, tylko po prostu dla każdego, żeby zachęcić, poznać i też docenić. Fajnie, że to myślenie w ogóle się nie tylko we Wrocławiu, ale w Polsce zmienia. Uczymy się doceniać tę powojenną architekturę, ale chcielibyśmy, żeby to się działo na jeszcze większą skalę, a jednocześnie właśnie pokazać, że Wrocław ma dużo w tej kwestii do powiedzenia, ma dużo ciekawych opowieści i ja myślę, że ta historia jeszcze się nie kończy, bo nawet te ostatnie, z ostatnich lat, może po COVID-zie ten proces inwestycyjny mocno spowolnił, natomiast rzeczywiście nawet z poprzedniej dekady mamy naprawdę dużo dobrych i bardzo dobrych realizacji.
1: Dobrze, to teraz proszę jeszcze odpowiedź, gdzie szukamy, co jest kluczem do spaceru? Czy tylko ta strona, czy możemy gdzieś szukać jeszcze jakiegoś, nie wiem, może przewodnika?
2: Do 21 sierpnia, mogę powiedzieć w ten sposób, jest wystawa Perły Architektury, która znajduje się przy ulicy Świdnickiej, między rynkiem od poczty w kierunku przejścia Świdnickiego. Zachęcam, można sobie obejrzeć te obiekty. Jest strona Perły Architektury, którą będziemy jeszcze rozszerzać i jeszcze rozbudowywać, bo wcale nie uważam, że te 30 obiektów, które tutaj się znalazło, wyczerpuje temat. Znalazło się dużo takich, przy których mieliśmy dużo znaków zapytania, mówiąc wprost, bo pierwszy projekt był na 30. Co na tę listę dać i co nie. I jaki wybór by... Były oczywiście takie, które były oczywistością, że muszą być. Ale była też pokaźna grupa takich, że może dyskusja. Dać, może nie. I jaka decyzja by nie została podjęta, to zawsze będzie pole do dyskusji, a czemu ten, a nie ten? Będzie 50, załapie się jeszcze
1: dużo. Liczymy na to rozszerzenie. Na początek wybieramy się na ulicę Świdnicką, żeby zobaczyć w fotografiach właśnie tę architekturę, a później koniecznie trzeba zrobić taki spacer czy przejazd po Wrocławiu. Za to dzisiejsze zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi, a był nim Michał Gus, pracownik Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia i autor opisów, które znalazły się w przewodniku Perły Architektury. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Górnicy w kopalni Silesia bez wypłat. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do Bałtyku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam przejmą ich służby medyczne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
0: Do pasażerów tego lotu mogą dołączyć jeszcze dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych. Są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
2: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją, aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Górnicy bez wypłat i kolejne problemy w największej prywatnej kopalni w Polsce PGE Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 10 na kontach pracowników nie pojawiły się pensje, a właściciel, spółka Bumech, wprost przyznaje, że powodem jest brak pieniędzy. Przez pół roku kopalnia nie wydobywała węgla i nie zarabiała. Jak mówi Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w kopalni, trwa uruchamianie nowej ściany i ma zostać wznowione wydobycie.
4: Z tego, co rozmawiałem z prezesem, to sukcesywnie, jak tam gdzieś pieniądze będą spływać do sprzedaży tego węgla, który wchodzi do góry, no to jak najszybciej to możliwe, to będą chcieli to wynagrodzenie wypłacić.
0: Na razie pracownicy dostali zaliczkę 2000 zł. Nie wiadomo jednak, kiedy otrzymają resztę i co z wypłatami we wrześniu. Tymczasem trwają jeszcze wakacje, a na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem czerwone flagi. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
5: Dobrze zaopatrzyć się w parasolkę, jeśli planujecie wyjść wieczorem we Wrocławiu. W pozostałych częściach Dolnego Śląska może już teraz nawet padać i zagrzmi lokalnie, także m.in. w Wołowie i we Wrocławiu późnym wieczorem będzie padać dzisiaj i będzie raczej pochmurno słońce. Miejscami może gdzieś tam wyglądać zza chmur. Jutro sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku bardzo podobna. Również prognozowane są opady deszczu i burze.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Kościół modli się za poszkodowanych pielgrzymów. Śnięte ryby w kanale Gliwickim. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować będą się Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
0: Tymczasem Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się za ofiary i poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Wracali nim z Medjugorje pielgrzymi z Podkarpacia.
2: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego Episkopatu biskup Janosz Szeker.
0: W wypadku zginęło 12 osób, 5 innych wciąż jest w stanie ciężkim na oddziale intensywnej terapii.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mimo pojawiających się wątpliwości, rząd nie zrobi w tej sprawie kroku wstecz. Minister Maciej Berek zostanie zgłoszony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Na pewno ta kandydatura zostanie zgłoszona, tylko muszą być podpisy posłów w odpowiedniej liczbie do tego.
0: Zastrzeżenia co do tej kandydatury zgłaszała nie tylko opozycja. Przeciwne głosy płyną także od rządowych koalicjantów Lewicy i Polski 2050, które podnoszą argument, że Berek jako minister i prawa ręka premiera nie spełnia warunku apolityczności. W kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby. Jak poinformowały Wody Polskie, ma to związek z utrzymywaniem się w szóstej sekcji kanału tak zwanej złotej algi. O obecnej sytuacji mówi rzecznik prasowy Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman.
5: Możemy mówić o ilości około 160 kg zebranych ryb. Nie są to więc ilości na ten moment masowe. Nie mówimy więc o masowym zdarzeniu, bardziej o lokalnym. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie w tej szóstej sekcji drogi wodnej wykryto uprzednio wysokie stężenie glonów złotej algi.
0: W ostatnich dniach w sekcjach 5 i 6 kanału uniemożliwiono przepływ wody, by ograniczyć ryzyko zakwitu algi na pozostałych odcinkach.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczodry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Świat nie poznał cię, ja jestem częścią tego świata, ludzkie życie oparte jest na paru datach, otwieram oczy, widzę tamte dobre chwile. To było nie tak dawno, dziś wspominam je tak mile. Wiem, że zbyt często muszę uczyć się na błędach. Wieczorem co dzień proszę, byś tych błędów nie pamiętał. Gdy przyjdzie świt, czy jeszcze zdążę się obudzić? Pytanie, ile razy trzeba odejść, by powrócić?
1: Zagadnij.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Prosto w słońce świecą mi otwarte oczy. Woda w sobie.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

przejść się nad Odrę, umówić pod Fredrą. Ławka nad ławką, latarnia, salon zwany tramwajem.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

zostań. Nie szukaj już gdzieś daleko.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.
2: Living on

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Głocko.
2: Głocko.
1: 97.1 FM.
3: Tu Radio Rodzina.